W dalszym ciągu pozostajemy w trybie retro. O ile na początku roku, w miesiącach takich jak styczeń czy luty, słucham głównie elektroniki albo muzyki, w której ta elektronika wybrzmiała w mniejszym lub większym stopniu, to w wakacje raczej trzymam się rytm bluesa i soulu. I kolejny zespół to zespół, który jest swego rodzaju takim podtrzymywaczem tradycji soulowej, neo-soulowej. Zespół nazywa się St. Paul and the Broken Bones. Ten St. Paul jest bezpośrednim odniesieniem do wokalisty zespołu, który kiedyś dawno, dawno temu miał zostać pastorem. Nie udało się to. Później miał zostać sprzedawcą w sklepie spożywczym, ale w pewnym momencie zaczął zawodowo śpiewać. Przed Państwem St. Paul and the Broken Bones, piosence Apollo.

To już jak tak leżymy sobie na hamaku i słuchamy muzyki, to myślę, że najwyższy czas na to, żeby tą zwisającą nogą pomachać troszeczkę szybciej i dlatego postanowiłam zaproponować utwór Is It True w wykonaniu Tame Impala.

Zespół, który chciałbym Państwu zaprezentować, niestety już nawet nie istnieje, bo nagrał tylko jedną płytę, ale muzyka, którą tworzyli, również wpisywała się w nurt podtrzymywania tradycji soulowej. Zespół nazywa się Fleroy, a piosenka to Down Home Magic.

0: Cytując klasyka, a teraz coś z zupełnie innej beczki. Wracamy na polskie podwórko i tutaj mamy chłopaka, który nazywa siebie Vito Bambino i to jest lider zespołu Bitamina, który uważam jest naprawdę szalenie zdolną osobą. Naprawdę można aż być zgorszonym, jak dobre teksty pisze ten człowiek w tak młodym wieku. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład tekst do piosenki Corteza zatytułowanej Hej Wy napisał właśnie Vito Bambino. Utwór promujący jego solową płytę zatytułowany Rampage teraz bardzo pasuje do tych wakacyjnych klimatów i nawet można sobie troszkę potańczyć.
1: Jak na mnie to można już podziękować, pożegnać i pójść, po cichutku opuścić klub, bo chyba czas na nas krócej niż w planach. Od trapów już boli mnie bania, kultura stania,

A reszta rozkminia jeszcze jaki to trak. My już dalej o takt, my już tak parę lat, jak pierwszego dnia się jaram.

0: Kolejnym utworem, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jest utwór zatytułowany Chwile ulotne, który powstał i został nagrany w ramach projektu, który nazywa się Albo Inaczej 2. A o genezie tego projektu opowie Państwu wspaniała i jedyna w swoim rodzaju, absolutnie moja ulubiona Górecka.
1: Nie będę Państwu opowiadać o genezie jakoś bardzo, bardzo wnikliwie, ale warto przypomnieć o tym, ponieważ wiele utworów w ramach projektu Albo Inaczej 2 stały się gdzieś tam popularne, to warto przypomnieć, że zaczęło się od Zbigniewa Wodeckiego, który zgodził się wykonać w praktycznie jazzowej aranżacji utwór rapera Pei, zatytułowany Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I to jest niesamowite, jak bardzo ten projekt się rozwinął. Tutaj mamy utwór Paktofoniki, Chwile ulotne. I jacy artyści śpiewają?
0: Cała plejada aktualnych polskich gwiazd, czyli Igor Walaszek, Fismol, Daria Zawiałow, Ralf Kamiński, czyli generalnie śmietanka muzycznego
1: Mówiąc
0: młodego
1: wprost,
0: pokolenia.
1: Na bogato, proszę Państwa.

0: A teraz będzie ulubiona piosenka z nowej płyty Johna Legenda, ulubiona piosenka Sosnowskiego.
1: I do, I do, I do.

Ja do samego końca będę się trzymał moich ulubionych wakacyjnych rytmów i specjalnie dla Państwa zaśpiewa teraz pochodzący z San Francisco wokalista Kelly Finnegan. Piosenka zaś zatytułowana jest I Called You Back, Baby.

Ponieważ czas naszej audycji jest niezwykle ograniczony, jedynie zapowiem kolejny kawałek, najbardziej słoneczny i najbardziej pogodny utwór Shona Rowa zatytułowany Desire.

0: Zaczęliśmy w trybie takim neo-retro i zakończymy, bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale mamy dzisiaj bardzo dużo nowych kawałków. Najstarszy numer, z tego co się zorientowałam, to chyba 2018 rok, prawda?
1: Fleroy był z 2013, ale tak naprawdę można by odnieść wrażenie, że puszczamy tylko i wyłącznie starą, a nawet czasami bardzo starą muzykę, a to jest wszystko muzyka wykonywana przez młodych, czasami bardzo młodych wykonawców, którzy kontynuują tradycję.
0: I w tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, niż pożegnać się z Państwem piosenką zespołu Tisky Brothers, którzy właśnie też są takimi kontynuatorami muzyki retro w jakiś sposób.
1: A zauważyłeś, że większość tych kawałków, które puściliśmy, pochodziła poza polskimi wykonawcami. To były zespoły pochodzące ze Stanów Zjednoczonych głównie, a tutaj Tisky Brothers i Australia.
0: Tak, no Australia nie jest gorsza, proszę Państwa. W Australii mamy bardzo dużo dobrych bandów.
1: Pod wieloma względami jest nawet dużo, dużo lepsza.
0: Nie brnijmy może, ale mamy nadzieję, że miło Państwo z nami spędziliście czas w takim właśnie leniwym trybie. W przyszłym tygodniu postaramy się przygotować dla Państwa audycję, przede wszystkim dla tych, którzy spędzają czas wakacyjny bardziej aktywnie, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że tutaj raczej gibanie się było i wylegiwanie się, ale to też jest nam potrzebne. Naprawdę też każdy, bądźmy ludźmi. Tisky Brothers, Soak It Up.
1: Ślicznie Państwu dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Muzykę dla Państwa prezentowali dzisiaj
0: Górecka
1: oraz Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

nocą dbaj o miłość. Miłość to, to kruchy kwiat. Nozią w środku serca grzeją swoim ciałem. Miłość to,

Fanfary dla patrona. Ten sygnał zwiastuje cykl audycji współredagowanych przez słuchaczki i słuchaczy Radia Baobab, którzy zdecydowali się wspomóc materialnie nasze radio i w rezultacie tego stali się patronkami i patronami. To jest oczywiście wielka dla mnie przyjemność, żeby móc spełnić muzyczne życzenia zacnego grona patronów, ale też jest to dla mnie, muszę przyznać, wyzwanie, no bo to nie ma być koncert życzeń, w którym pani Ilona z czwórką siostrzeńców życzy wujkowi Kaskowi spełniała marzeń z okazji pewnych wydarzeń, ale ma to być program podyktowany przez patrona, który ewentualnie dorzuca kilka zdań komentarza, a ja muszę wczuć się w jego wrażliwość i, no i dorzucić coś od siebie, nie popadając w jakiś dysonans. No dobra, ale to już się nie mizrzę, tylko przedstawiam pierwszy tandem patronacki. Państwo Joanna i Jerzy z Krakowa nad Wisłą. Państwo Joanna i Jerzy podzielili program na pół, przy czym pan Jerzy wziął większą połowę. Zapewne za zgodą pani Joanny. Muszę powiedzieć, że wybór pani Joanny przysporzył mi pewnego

problemu, nie dlatego, żebym nie miał nagrań, które pani Joanna wybrała, bo jak wiadomo, wszystko mam i niczego się w tej sprawie nie boję, ale nie chciałbym popaść w taką akademickość bluesową, żeby ta audycja nie zabrzmiała w warstwie słownej jak wykład. No ale troszkę mnie do tego pani Joanna zmusiła, bowiem jej wybór padł na nagrania dwóch znakomitych wokalistek i instrumentalistek, ale z zamierzchłej przeszłości. Sweet Emma Barrett, kto z państwa pamięta jeszcze, kto to był? Urodzona jeszcze w XIX wieku, no wprawdzie tuż przed przesileniem. Największe sukcesy zaczęła odnosić dopiero wtedy, kiedy była już po 60, czyli w okresie, w którym zaczęła współpracę ze słynnym Preservation Hall Jazz Band z Nowego Orleanu, a wcześniej w tych nowoorleańskich okolicach grała coś na pograniczu jazzu i kabaretu, bowiem wtedy te dwie estetyki bardzo z sobą były bliskie. Nazywano ją także The Bell Gal, czyli dziewczyną z dzwonkami, bowiem była wprawdzie pianistką, ale do tego jeszcze potrafiła zbudować wokół siebie coś takiego kabaretowego. Mianowicie do swoich podkolanówek przypinała dzwoneczki, które rytmicznie dźwięczały wtedy, kiedy ona rączkami muskała klawisze pianina. Ojej, już widzę, że zaczynam brnąć w jakiś historyczny wywód, a tymczasem przecież Sweet Emma Barrett czeka już przy fortepianie ze swoim Preservation Hall Jazz Band, żeby wykonać piosenkę zatytułowaną Good Man is Hard to Find. A zaraz po niej ma wystąpić Sister Rosetta Tharpe. To już z kolei gigantyczna postać, można powiedzieć, taka, która zbliżyła gospel do bluesa, czy nawet do, można powiedzieć, muzyki popularnej. Sister Rosetta Tharpe była nie tylko wokalistką, ale świetną gitarzystką i do dziś jej popisy gitarowo-choreograficzne wywołują zachwyty. Proszę wrzucić sobie do przeglądarki wizyjnej hasło Sister Rosetta Tharpe i przekonają się państwo, jak atrakcyjna bywała na scenie. Sister Rosetta Tharpe wykona dzisiaj dla nas cudną piosenkę o dosyć takim spożywczym, powiedziałbym, tytule Two Little Fishes and Five Loaves of Bread, czyli dwie małe rybki i pięć bochenków chleba. Sweet Emma Barrett i Sister Rosetta Tharpe według wyboru pani Joanny z Krakowa. You're gonna do a good man's hard to find.

Przypominam, że słuchają Państwo audycji Fanfary dla Patrona, którą zaprogramowała w znacznej części pani Joanna z Krakowa, jedna z naszych znakomitych patronek. Pani Joanna zanurzyła nas w klasykę bluesa, czy nawet szerzej powiem, w klasykę współczesnej muzyki popularnej, sięgającej korzeniami aż do początków ubiegłego stulecia. Słuchaliśmy dwóch wielkich wykonawczyń z czasu międzywojnia. Mówię o tych wojnach I i II światowej. To były Sweet Emma Barrett i Sister Rosetta Tharpe. A teraz kolej na męskie bluesowe elektryczne granie, bowiem pani Joanna wybrała jedno z podstawowych nagrań Muddy'ego Watersa. Utwór zatytułowany Blow, Wind, Blow. Zastanawiałem się, którą wersję nagraniową tego utworu zaprezentować, ale sądząc po wcześniejszym wyborze, raczej chyba chodzi o to wersję klasyczną, opokową. No więc ta opokowa wersja to wersja singla, który ukazał się w 1953 roku w historycznym wydawnictwie Chess. I myślę, że to wybór zgodny z ideą programową pani Joanny. Muddy Waters, Blow, Wind, Blow.

druga część programu jest ułożona przez drugą część tego teamu programowego, który tworzą pani Joanna i pan Jerzy. Pan Jerzy w przeciwieństwie do pani Joanny wydaje się być mniej jednoznaczny w swoim wyborze i przytaczając klasyczne bluesowe określenie he's on the crossroads, stoi jak gdyby na rozdrożu między fascynacjami z przeszłości, także tymi młodzieńczymi, a tym, że stara się śledzić współczesność muzyczną. Jako pierwszą pan Jerzy ustawił w swoim programie piosenkę Vana Morrisona zatytułowaną If I Ever Needed Someone. W oryginale ta piosenka ukazała się blisko 45 lat temu na albumie His Band and the Street Choir. To był czwarty z kolei album Vana Morrisona, rok 1970. Pan Jerzy wybrał jednak wersję znacznie bardziej współczesną, bowiem płyta duety Vana Morrisona ukazała się w 2015 roku. Van Morrison zgromadził wokół siebie niesłychanie zupełnie doborowe towarzystwo: Taj Mahal, Mark Knopfler, Steve Winwood, Georgie Fame, Natalie Cole, Mick Hucknall, P.J. Proby, Jess Stone, George Benson, Bobby Womack, no i właśnie Mavis Staples. I właśnie w wykonaniu tego duetu Mavis Staples, Van Morrison, teraz If I Ever Needed Someone.

nęcąc pana Jerzego możliwością wybrania sobie kilku utworów, które zostaną następnie zaprezentowane w Radiu Baobab, naraziłem go na, jak sam mówi, prawdziwe tortury, bowiem tych nagrań, które ceni i kocha, jest morze nieprzebrane, a ja go zmusiłem do wybrania ledwie trzech. Jawi się też pan Jerzy jako romantyk, bo z oceanu nagrań Boba Dylana wybrał utwór bardzo romantyczny. Zresztą zwierzył się w liście do mnie, że ma słabość do meksykańskich, jak to określił, kawałków Boba Dylana. Bob Dylan, Romance in Durango.

Przypominam, że w audycji Fanfary dla Patrona słuchamy dzisiaj wyboru tandemu patronackiego Joanna i Jerzy, mieszkańców Krakowa. Mówiłem już o tym, że pan Jerzy to romantyk, ale też troszeczkę podejrzewam, że pan Jerzy postanowił niezbyt romantycznie, ale wręcz tak praktycznie sprawdzić moje zasoby kolekcjonerskie płytowe i wybrał jeszcze jedno nagranie, dopisując do tego utrudnienie. Tym nagraniem jest utwór zatytułowany New Year's Eve w wykonaniu Warrena Haynesa z albumu Ashes and Dust. Ale nie, żeby to było takie proste, no bo przecież album Ashes and Dust Warrena Haynesa ma każdy, ale pan Jerzy ma wersję specjalną, na której są bonusy. I otóż, żeby mnie sprawdzić, czy ja również mam tę płytę, zażyczył sobie wersję demo akustik z bonusa do płyty Ashes and Dust. Panie Jerzy, mam tę płytę.

Słuchali Państwo audycji Fanfary dla Patrona, której program ułożyli Państwo Joanna i Jerzy z Krakowa. Dziękując moim patronom za ich wkład w podtrzymanie Radia Baobab, dorzucam mojego bonusa. To będzie jeszcze jedna wersja utworu Blow Wind Blow, który wybrała w swojej części pani Joanna. Rok 1969, album Fathers and Sons. Obok Muddy'ego Watersa śmietanka blues rockowego grania tego czasu. Muddy Waters gitara śpiew, Otis Spann fortepian, Mike Bloomfield gitara, Paul Butterfield harmonijka, Donald Dunn gitara basowa i Sam Lay perkusja. Blow, wind, blow.

0: Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Everybody!
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Tu Bielszy odcień bluesa i Jan Chojnacki. Rozpocznę tę audycję od ponowienia apelu, który już wielokrotnie rozbrzmiewał w naszej rozgłośni, ale ponawiane apele nie znajdują jakiegoś szerszego odzewu, w związku z czym ponawiam je i ponawiam. A apel jest do moich patronek i patronów, których namawiam bardzo do tego, żeby spróbowali ułożyć swoją mini lub pełną audycję dla Bielszego odcienia bluesa, czyli proszę o nadsyłanie własnych propozycji co do programu, którym można by wypełnić część lub całość audycji. Całość to jest około godziny razem z moim komentarzem. Prosiłbym też o dodanie do swojej listy kilku słów czy kilku zdań komentarza, do których mógłbym się na antenie odnieść. Myślę, że to jest taka forma ożywienia trochę też naszego radyjka i Bielszego odcienia bluesa, bo ja siłą rzeczy filtruję wszystko to, co do Państwa dochodzi poprzez mój świat muzyczny, moją wyobraźnię i to, co mi się podoba. No więc raz jeszcze, patronki i patroni, piszcie adres mailowy baobab@radiobaobab.pl, a ja z ogromną przyjemnością zaprezentuję Wasze wybory na antenie i do tego oczywiście dorzucę sygnał tradycyjny, czyli fanfary dla patrona i patronki oczywiście też. No a teraz przejdźmy do muzyki i ponieważ sporo nagadałem na początek, to teraz w zasadzie bez większego komentarza. Panie i panowie, The Barnstormers.

Johnny's gone. The Barnstormers to nowa supergrupa, która opublikowała swoje pierwsze dzieło, czyli album płytowy, w maju 2023 roku. W skład tej supergrupy wchodzą Jimmy Barnes, Australijczyk, który jest zaliczany do najwybitniejszych postaci australijskiego rocka od dziesięcioleci. Jest też znakomitością w Wielkiej Brytanii, a popularność pewną też osiągnął i w Stanach Zjednoczonych. Myślę także, że może dzięki bielszemu odcieniowi bluesa ma troszkę chociaż tej popularności w naszym kraju, czyli w Polsce. Poza Jimmy Barnesem, który śpiewa, Jules Holland, jeden z najznakomitszych entertainerów doby współczesnej, głównie pianista specjalizujący się w boogie, no ale także osobowość telewizyjna. Jego brytyjskie telewizyjne show jest popularne na całym świecie, a występy w tym przedstawieniu telewizyjnym są nobilitacją dla każdego artysty, który zostanie zaproszony. Na gitarze w tej supergrupie gra Chris Chaney. To też Australijczyk związany ze środowiskiem rock i rockabilly. Australijskim oczywiście. Na perkusji gra Slim Jim Phantom, znany przede wszystkim jako perkusista The Stray Cats. I wreszcie na basie. Na basie gra Kevin Shirley. Przede wszystkim znany jako niezwykle utalentowany i bardzo poszukiwany producent muzyczny, specjalizujący się w zasadzie, można powiedzieć, w takim twardym, męskim, gitarowym graniu, no bo spod jego opieki producenckiej wyszło wiele znakomitych płyt takich zespołów jak przede wszystkim Iron Maiden, Dream Theater, Aerosmith i Europe. I właśnie pomyślałem sobie, że warto by prześwietlić karierę Kevina Shirley'a, bowiem poza tymi hard and heavy produkcjami ma w swoim dorobku także wiele takich produkcji, które ucieszą każdą fankę i każdego fana bluesa i muzyki okołobluesowej. No to już wiedzą Państwo, że dzisiaj będziemy słuchać nagrań, które wyprodukował Kevin Shirley. Troszkę o jego biografii opowiem za chwilkę, ale dla porządku chciałbym zaprezentować nagranie z jednego z pierwszych albumów, którego produkcją się zajął. Był to rok 1986, kiedy to ukazał się album zatytułowany Killing Floor australijskiego zespołu The Killing Floor.

Tak jak już mówiłem, to troszkę dla porządku, z kronikarskiego obowiązku zaprezentowałem nagranie, no bo to nie jest nic godnego specjalnej uwagi, poza tym, że nawiązuje to do znakomitej twórczości Chestera Burnetta, czyli Howling Wolfa, bo on spopularyzował właśnie to nagranie, Killing Floor. Producentem tego nagrania jest Kevin Shirley, który urodził się w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w 1960 roku. Tam też pracował jako realizator dźwięku, a także troszkę produkował, między innymi właśnie ten zespół Killing Floor. W 1986 roku przeniósł się do Australii. No i tutaj zaczął współpracę ze znakomitościami australijskimi, między innymi z zespołem Cold Chisel, Baby Animals, no czy chociażby z Jimmy Burnsem. Przyjaźń Burnsa i Shirley'a zaowocowała kilkoma wspaniałymi płytami, na których ten australijski wokalista dawał popis swojej żywiołowości. W 1991 roku ukazał się album Soul Deep, zawierający cover versions różnych wspaniałych soulowych przebojów w wykonaniu właśnie Jimmy'ego Burnsa. Ta płyta doczekała się reedycji już w XXI wieku i znalazł się na niej utwór, który chciałbym Państwu z ogromną przyjemnością teraz zaprezentować. To będzie nowa wersja starego utworu Do You Love Me, który ja zwłaszcza zapamiętałem z wykonania zespołu The Declar 5 z lat 60. A teraz z ogromną przyjemnością zapowiem, że ten utwór wykonają Jimmy Burns w duecie z Joshem Teskeyem, czyli wokalistą grupy The Teskey Brothers.

Przyjaźń Kevina Shirley'a z Jimmy Burnsem przeniosła się także na córkę Jimmy'ego, czyli na panią Mahalię Burns, która w 2015 roku zrealizowała album Oh Yeah, The Betty Davis Songbook, zresztą płytę, którą prezentowałem w obszernych odcinkach w Nowalikach spod Baobabu. Przypomnijmy sobie fragmencik krótki tego właśnie albumu. Oto Mahalia Jackson, oto Mahalia Burns ze swoimi The Soulmates w utworze If I'm in luck, I might get picked up. Oczywiście jest to piosenka z repertuaru Betty Davis.

Już w latach 90. Kevin Shirley przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych, no i tutaj zakotwiczył wśród takich wykonawców jak Aerosmith, Dream Theater, Journey, Rush czy Slayer. No ale my, tak jak już to wspominałem, zajmiemy się jego działalnością w kręgu około bluesowym. W 1999 roku Kevin Shirley wyprodukował By Your Side, album grupy The Black Crowes. Oto jak rozpoczynała się ta płyta. Go Faster.

Na amerykańskim okołobluesowym poletku Kevin Shirley najbardziej chyba związał się i zaprzyjaźnił z Joe Bonamassą, któremu wyprodukował no, chyba z dziesiątkę, jeżeli nie więcej, albumów i studyjnych, i koncertowych. W pewnym momencie także doszło do tego, że Kevin Shirley nie tylko producencko i realizacyjnie przyczynił się do sukcesu płyty, ale także dorzucił swoją autorską działkę do całego dzieła. Oto Deep in the Blues Again, nagranie z albumu Redemption Joe Bonamassy, którego współautorem wspólnie z Tomem Hembridge'em i właśnie Joe Bonamassą jest Kevin Shirley.

Związek Bonamassy z Kevinem Shirleyem sprawił, że wspólna płyta Beth Hart i Joe Bonamassy też stała się przedmiotem zainteresowania producenckiego Kevina Shirleya. Ja z ogromną przyjemnością chciałbym teraz przypomnieć z albumu Bang Bang Boom Boom utwór Baddest Blues. Jak sądzę, ku zachwytowi moich najbardziej zasłużonych patronów, Beth Hart w Radiu Baobab w pierwszym odcieniu bluesa.

Na przełomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia XXI wieku John Hyatt dwukrotnie zaprosił do współpracy nad swoimi dużymi płytami Kevina Shirleya. Te albumy to Dirty Jeans and Mudslide Hymns i Mystic Pinball. Sądzę, że w przypadku Hyatta producencka opieka Shirleya bardziej szła w stronę opieki nad brzmieniem, realizacją i stroną techniczną, bo John Hyatt jest bardzo niezależnym twórcą i wielokrotnie sam sobie produkował swoje albumy. Posłuchajmy, jak brzmi jeden z owoców współpracy Kevina Shirleya z Johnem Hyattem. To nagranie z albumu Dirty Jeans and Mudslide Hymns zatytułowane Train to Birmingham.

Za poradą Joe Bonamassy, także pani Joan Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i wokalistka bluesowa, która zdobywała sobie coraz większą popularność także w Stanach Zjednoczonych, podjęła producencką współpracę z Kevinem Shirleyem w 2016 roku. W ten sposób powstał album zatytułowany Wild, a z tej płyty bardzo moim zdaniem udana wersja słynnego Summertime Gershwina w wykonaniu oczywiście Joan Shaw Taylor.

Najbardziej chyba takim dogłębnie bluesowym współpracownikiem Cabina Shirley'a był Robert Cray. Nie na długo, bo to była jedna płyta, Nothing But Love, 2012 rok, no ale świadczy to o tym, że Cabin Shirley, choć kojarzony z hard rockowym środowiskiem, także, jak to się pięknie mówi, czuje bluesa. Oto Robert Cray z albumu Nothing But Love w utworze I'm Done Crying.

Kolejną przedstawicielką takiej crossover music, czyli muzyki, która nie jest do końca zaszufladkowana ani przyporządkowana jakiemuś jednemu wyraźnemu kierunkowi muzycznemu, jest pani Mindy Abbaire, znakomita saksofonistka, także wokalistka, bandliderka, która z zespołem The Bone Shakers nagrała kilka świetnych płyt, zresztą prezentowanych na różnych polach w Radiu Baobab. W 2019 roku Kevin Shirley wyprodukował album No Good Deal. Seven Day Fool to tytuł nagrania, które otwiera ten album. Mindy Abbaire and the Bone Shakers.

No i na koniec tej prezentacji około bluesowych produkcji Gavina Shirley'a George Benson z albumu Walking to New Orleans. To chyba jedna z najbardziej odbiegających od hard rockowego nurtu produkcji Gavina Shirley'a, niemniej jednak uważam bardzo udana. Na tym albumie George Benson popisywał się współczesnymi interpretacjami wielkich i trochę mniejszych przebojów Chucka Berry'ego i Fatsa Domino. Z tego albumu zaproponujemy Państwu spacer do Nowego Orleanu. Walking to New Orleans. George Benson. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Temu wydaniu Bielszego odcienia bluesa towarzyszy hasło, które kiedyś mówiło zupełnie co innego, ale w kontekście naszej audycji niech zabrzmi w ten oto sposób. Muzycy wszystkich gatunków, łączcie się. Tą ideą natchnęło mnie świeże dosyć w 2022 roku zrealizowane nagranie Buddy'ego Guya z Jasonem Isbellem. Buddy Guy, wiadomo, król współczesnego bluesa, Jason Isbell, artysta amerykany, country, rocka, taki właśnie troszkę nie bardzo jednoznacznie dający się zakwalifikować. I oni we dwóch podejmują wyzwanie skojarzenia się na jednym bluesowym kołysaniu. Czy bluesowym, czy rockowym, czy kantrowym. Któż to wie tak naprawdę? To nie ma znaczenia, jak to nazwiemy. Ważne, że muzycy, którzy na co dzień kojarzą się z innymi gatunkami, potrafią ze sobą rozmawiać muzycznie i to jeszcze jak. Oto Buddy Guy i Jason Isbell w nagraniu Gunsmoke Blues.

Idea rzucona i teraz realizacja. No tak sobie pomyślałem, że może warto by było pomieszać kantrowców z bluesmenami, bluesmenów z jazzistami, jazzistów z kantrowcami i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie teraz będzie zestaw kilkunastu nagrań, które świadczą o tym, jak pięknie można pomieszać gatunki. Czy to po prostu interpretując po swojemu coś, co na duszy nam leży, czy też korzystając ze współpracy z artystą, który na co dzień jest związany z trochę innym kierunkiem. No ale zacznę od czegoś, co już pewnie wielokrotnie przewijało się w audycjach Radia Baobab, czyli z takim numerem Travisa Tritta, jednego z czołowych reprezentantów muzyki country w latach 90. ubiegłego stulecia, który na swoim albumie

To był Travis Street, który no, tak naprawdę nie dał już potem wiele radości fanom takiego właśnie łączenia gatunków. Natomiast niewątpliwie te gatunki łączył w swojej sztuce świetnie Charlie Daniels, który zresztą kiedyś zaśpiewał wspólnie z Travisem Treatem słynne What I Say, Raya Charlesa, który przecież też łączył w swojej sztuce czasami różne gatunki, jazz, blues i country. Posłuchajmy What I Say, Travis Tritt i Charlie Daniels.

0: Mercy.
1: Fascynacje bluesowe Charlie'ego Danielsa zawsze dawały o sobie znać, nawet na wczesnych jego albumach, ale w 1997 roku zrealizował dużą płytę, którą zatytułował Blueshead, a którą w całości zadedykował swojemu przyjacielowi, który odszedł niespodziewanie w tym tragicznym helikopterowym wypadku, czyli Stevie'emu Ray'owi Vaughan. Oto Charlie Daniels Band z tego właśnie albumu w dwóch nagraniach, oczywiście dedykowanych S.O.V. Tytuły Blueshead i New Orleans Parish Blues. Charlie Daniels Band.

Bluesowe koligacje Williego Nelsona, czyli pierwszoplanowej postaci muzyki country XX i XXI wieku, są doskonale znane. W 2000 roku ukazał się album zatytułowany Milk Cow Blues. A na płycie tej towarzyszyli Williemu około bluesowi i bluesowi artyści. Byli to m.in. Kenny Wayne Shepherd, był B.B. King, był Johnny Lang, był Keb Moe, była Susan Tedeschi i Francine Reed, no i był także Dr. John, z którym Willie Nelson w ten oto sposób interpretował Black Knight.

Willie Nelson to faworyt muzyków ze wszystkich niemal gatunków współczesnej muzyki amerykańskiej. Należy do nich także Wynton Marsalis. Ten wiodący trębacz jazzowy wspólnie z Willim zrealizowali płytę zatytułowaną Two Men with the Blues. I właśnie, nie with country, nie with jazz, tylko with the blues. Bowiem pewnie też doszli do słusznego wniosku, że u podstaw ich podstawowej muzyki leży właśnie blues. Płytę nagrano na żywo w Nowym Jorku w 2007 roku, a z albumu tego wybrałem jedną z najbardziej znanych kompozycji bluesmana, czyli Jimmy'ego Reeda, Bright Lights, Big City. Oto Willie Nelson i Wynton Marsalis w muzyce korzeni, w bluesie.

Niewątpliwym objawieniem na country rockowej scenie Stanów Zjednoczonych w XXI wieku był Chris Stapleton. On, i to było objawienie daleko sięgające poza, że tak powiem, getto muzyki country, bo Chris Stapleton stał się objawieniem także dla tych, którzy na co dzień słuchali rocka, a także bluesa. Posłuchajmy trzech nagrań Chrisa Stapletona z lat 2015-2020, w których objawia on swoją w pełni bluesową duszę. Might as well get stoned, Worry Begun i Arkansas. Chris Stapleton.

Chris Stapleton jako gwiazda pierwszej wielkości objechał już parokrotnie Stany Zjednoczone i podczas tych jego tournée towarzyszyli mu jako tak zwani artyści supportujący różni, wydawałoby się nie mniej znani artyści, ale jednak to oni byli tym właśnie supportem. Wśród tych artystów otwierających koncerty Chrisa Stapletona była także formacja Brothers Osborne. To zespół, którego osnowę stanowią dwaj bracia Osborne. TJ Osborne, który jest głównym wokalistą w tym przedsięwzięciu i gra także na gitarze rytmicznej, i John Osborne, z kolei wiodący gitarzysta, pozostający w tle wokalnie. Oczywiście oni stanowią ten front tej muzycznej bandy, ale towarzyszą im także inni muzycy dający pełnię brzmienia przedsięwzięciu muzycznemu o nazwie Brothers Osborne. Jeżeli zechcą Państwo poszukać informacji o Brothers Osborne, czy też dotrzeć w nielicznych już niestety sklepach płytowych do ich płyt, zawsze okaże się, że są oni firmowani jako artyści muzyki country. Ale myślę, że te dwa nagrania, które za chwilę zaprezentuję, mogą świadczyć o tym, że to ich country jest również bardzo mocno osadzone w bluesie. Oto Brothers Osborne w dwóch nagraniach: Shoot Me Straight i All Night.

O ile Brothers Osborne kojarzą się przede wszystkim, jak już wspominałem, z muzyką country, o tyle Hank Williams Jr. to już artysta country rockowy. Ale w 2022 roku napadł na niego bluesowy nastrój i zrealizował album zatytułowany Rich White Honky Blues. I to jest rzeczywiście blues bardzo, bardzo korzenny. Posłuchajmy tytułowego nagrania z tej właśnie płyty. Hank Williams.

Kończymy to wydanie pierwszego odcienia Bluesa kolejnym nagraniem Travisa Tritta, który nawołuje do swoich ziomali spod znaku muzyki country: put some drive in your country, czyli nadajcie tej swojej muzyce troszkę ognia. Ognia podsycanego oczywiście bluesową nutą. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście, i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Żligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Góreczka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa z ogromnym optymizmem.
1: Górecka.
0: I Sosnowski. A moja ulubiona Góreczka opowie o dzisiejszym temacie zajęć.
1: Dzisiejszym tematem jest wczesna jesień, bo jakby kalendarzowo jeszcze nie mamy jesieni, ale my już tę jesień bardzo czujemy i musicie się Państwo przygotować na to, że będzie bardzo sentymentalnie.
0: Tak, powietrze ma już jakiś taki element jesiennej wilgoci, dni stają się coraz krótsze. Nie znaczy to, że tracimy nadzieję i pogodę ducha, ale łapie nas za serduszko już jakiś taki jesienny sentymentalizm.
1: A ty lubisz wczesną jesień? Bo ja na przykład bardzo lubię.
0: Powiem szczerze, że od 6 lat pora roku nie robi dla mnie żadnej różnicy. Właściwie w czapce, jak dobrze wiesz, chodzę od połowy września do końca marca, a czasami nawet do połowy kwietnia, więc właściwie na wszystko jestem przygotowany.
1: A ja lubię właśnie tę taką polską złotą jesień, jak jest słoneczko. Jeszcze już jest tak chłodniej i można chodzić w swetrze i nawet na to zostało wymyślone słowo. Jesieniara.
0: Jesteś jesieniarą?
1: Chyba jestem trochę jesieniarą.
0: Tak, faktycznie. O ile sama pora roku nie robi mi różnicy w sensie odczuwania rzeczywistości, bo jak wszyscy wiemy, twardo stąpam po ziemi, o tyle pora roku wpływa bezpośrednio na moje postrzeganie muzyki i klimatów muzycznych, na jakie w większym stopniu zwracam uwagę w zależności od pory roku.
1: I rozpoczniemy utworem, który wykonał i stworzył Wyclef Jean, Gone Till November, w którym to artysta tłumaczy swojej dziewczynie, że jak każdy muzyk rusza w trasę i wróci w listopadzie. Także listopad też może mieć swoje dobre strony i być może niektórzy czekają na listopad.
0: Proszę zwrócić uwagę, że jest to piosenka napisana przed okresem pandemicznym i wtedy faktycznie trasy trwały czasami do listopada, czasami trwały 9 miesięcy. Wszystko zależało od tego, jak długa to była trasa, a teraz większość, zwłaszcza tych amerykańskich muzyków, siedzi po prostu w domach.
1: Wyclef Jean, Gone Till November.
2: I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

O tej artystce nie będę mówił długo, bo wydaje mi się, że nie ma chyba takiej potrzeby, ale ta piosenka, którą chciałbym Państwu zaproponować, to jest piosenka, od której zawsze dla mnie zaczyna się okres jesienny, muzycznie jesienny. Mówię tutaj o Florence and the Machine, natomiast piosenka zatytułowana jest Dog Days Are Over.

0: W 2009 roku Norah Jones wydała album, z którego właściwie każdy numer pasowałby do dzisiejszej audycji. Album nosi tytuł The Fall. I ja bym chciała dzisiaj zaprezentować Państwu numer zatytułowany Young Blood, który bardzo lubię i jakoś tak naprawdę pasuje mi do jesieni. I do tego takiego motywu przemijania, ale też tego, że zaczyna się coś nowego.
1: Ciężkie mgły o 5 nad ranem.
0: Young Blood, Norah Jones.

O ile w Europie właśnie zaczyna się ten chłodniejszy okres w roku, o tyle w naszej ulubionej Australii już niedługo zaczyna się lato, czego dobitnym dowodem jest piosenka, którą Josh Teskey napisał wraz z Ashem Grunwaldem. I tutaj ku ogromnej mojej uciesze tych dwóch panów planuje wydanie wkrótce wspólnej płyty Ash Grunwald i Josh Teskey w piosence Thinking About Myself.

A teraz będzie utwór z płyty Natalii Przybysz, która była zatytułowana Prąd i wyszła w 2014 roku. I mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że Natalia Przybysz też lubi płytę Norry Jones The Fall. Bo jakoś taki jest coś, jakiś wspólny vibe w tych dwóch płytach, że tak użyję zagranicznego słowa. Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz.

Kolejny wykonawca i kolejna piosenka to będzie doskonały dowód na to, że o ile na wiosnę i podczas lata bardziej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, i one są bardziej zbliżone do dźwięków bluesowych, o tyle na jesieni i w zimę mocniej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Wielkiej Brytanii. Teraz chciałbym zaprezentować piosenkę wykonawcy, który sam siebie tytułuje Hozier. Piosenka pochodzi z jego drugiej płyty, a gościnny udział wzięła tutaj niesamowita Mavis Staples. Hozier i Mavis Staples w piosence Nina Cried Power.

A teraz nastąpi rzecz nieoczywista, ponieważ zagramy zespół, który mimo swojej nazwy wcale nie pochodzi z Libanu, ale ze Stanów Zjednoczonych, czyli Bejrut. I Bejrut się inspiruje za to, mimo że pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, muzyką bałkańską, co gdzieś tam rzeczywiście słychać. Zespół Bejrut miał zagrać w Polsce w 2019 roku, niestety wokalista się rozchorował, a potem nadeszły czasy, sami Państwo wiecie czego, i teraz jestem bardzo ciekawa, czy będzie nam dane jednak wybrać się na koncert zespołu Bejrut. Trzymamy kciuki, żeby było to możliwe. A tymczasem dla mnie bardzo jesienny, wczesnojesienny utwór Nant.

Teraz chciałbym zaproponować Państwu bardzo polski akcent tej audycji. Nie wiem dlaczego, ale tuż na początku września i ten okres wydaje mi się trwać gdzieś do połowy października, bardzo często sięgam po płytę niesamowitego moim zdaniem zespołu, który nazywa się Zakopower. To jest taki zespół, który mimo tego, że sięga do tradycji, jest w stanie z tej tradycji wyciągnąć to, co najlepsze, bez ocierania się o tak zwaną cepeliadę. A w tej piosence odnajduje wszystkie te tajemnicze i metafizyczne nuty, które w muzyce ludowej uwielbiam najbardziej. Przed Państwem Zakopower w piosence OBD Maju.

0: Jak Państwo widzicie, na jesień bierze nas na folkowo-ludowe klimaty.
1: A w ogóle nie zaprezentowaliśmy dzisiaj jeszcze ani jednego utworu jazzowego.
0: Bo to jest głęboka jesień, skierowana w stronę zimy, a nie wczesna jesień.
1: Jazz jest muzyką jesienną?
0: Nie każdy jazz. Jazz to jest tak pojemne, proszę Państwa, słowo, ale u nas oczywiście wszystko zawsze musimy tak szufladkować. Dajmy sobie trochę przestrzeni. A tymczasem będzie pan, który już gościł na antenie Baobabu w naszej audycji, tylko z inną piosenką, a teraz będzie jego hicior, Like a Hobo, który też jakoś bardzo mi się kojarzy z jesiennymi spacerami. O, Charlie Winston.

0: Teraz robimy taką delikatną, małą, filmową dygresję. Byliśmy ostatnio na nowym filmie Nolana. Ja to muszę się przyznać, że w stosunku do jego sztuki jestem absolutnie bezkrytyczny. I tu chciałbym zapytać, czy Góreckiej podobał się ów film, który zatytułowany jest Tenet?
1: Musielibyśmy chyba oddzielną audycję stworzyć filmową, żebym mogła odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem okropnym widzem, który nigdy nie mówi, że mu się podobało albo nie, tylko od razu zaczyna mówić, co mu się podobało, a co nie. To mogłoby trochę potrwać, ale warto na pewno wybrać się do kina, bo jest to film wybitnie kinowy i z bardzo mocną muzyką, z bardzo efektownym obrazem i jestem przekonana, że oglądanie tego filmu na telewizorze to jest minus 60% przyjemności.
0: Wracając więc do muzyki z tego filmu, tu muszę przyznać, że od pierwszych dźwięków byłem absolutnie oczarowany i pomyślałem sobie, jak to pięknie Hans Zimmer napisał muzykę dla Nolana, ponieważ to są wieloletni współpracownicy. Natomiast tuż przy napisach końcowych okazało się, że muzykę do filmu Tenet skomponował wcale nie Hans Zimmer, tylko Ludwig Göransson. I tutaj jak wielkie było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że Göransson nie tylko napisał muzykę do filmu Tenet, nie tylko napisał muzykę do jednego z moich ulubionych filmów o superbohaterach, czyli do Czarnej Pantery, ale również produkował dwie ostatnie płyty Childisha Gambino. Jedną z piosenek Childisha, którą właśnie wyprodukował Ludwig Göransson, jest piosenka zatytułowana Red Bone.

0: A teraz będzie optymistyczny akcent. Taki chyba kojący, bo to w ogóle tak wczesna jesień mi się tak kojarzy z taką kojącą muzyką. I teraz będzie utwór, który uważam za jeden z najpiękniejszych utworów o naszym kraju. I kojarzy mi się właśnie z tą złotą polską jesienią i o tym, że ta Polska naprawdę jest bardzo piękna. Nie sądzisz, Sosnowski?
1: Nigdy nie twierdziłem inaczej. Uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie.
0: Utwór Nosowskiej, Polska. I tym optymistycznym akcentem zapraszamy na powtórkę naszej audycji w sobotę o 18:00 i na kolejne wydanie w piątek o 11:00.
1: Z ogromną przyjemnością muzykę prezentowali dla Państwa
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Wybrzmiał sygnał bielszego odcienia bluesa. Ten utwór znają Państwo już od ponad 50 lat. No a jeśli chodzi o jego korzenie, jego pochodzenie, to kilkakrotnie już wyjaśniałem, skąd wziął się taki właśnie dźwięk na początku naszych spotkań cotygodniowych. A teraz chciałbym przypomnieć nagranie, które jest pierwowzorem tego właśnie, skąd zaczerpnęliśmy sygnał bielszego odcienia bluesa. Rok 1963, Sonny Boy Williamson. Utwór nosi tytuł Help Me.

Help Me, kompozytorzy Sonny Boy Williamson i Willie Dixon. Rok 1963, singiel. Na stronie drugiej tego singla znalazł się utwór zatytułowany Bye Bye Bird, też w wykonaniu Sonnego Boya Williamsona, i też jest to kompozycja tego właśnie artysty i Williego Dixona. A ten początek muzyczny jest zainspirowany listem słuchacza Mario Sowa, który niejednokrotnie już dał znać o swoich gustach bluesowo-muzycznych i stawał się dzięki temu współautorem kilku audycji Bielszy Odcień Bluesa. Tak też będzie i tym razem. Tym razem Mario napisał do mnie dłuższy list, który rozpoczyna się od takich słów. Trafiło mi się kilka dni urlopu i pomyślałem, że warto byłoby wysłać znowu kilka propozycji do pańskiej audycji, czyli do mojej. Tym razem pomyślałem o piosenkach, w których dużą rolę odgrywa harmonijka ustna. Poza gitarą to mój drugi ulubiony instrument w muzyce bluesowej. To wszystko pisze do mnie Mario Sowa. I dalej. Nie będzie to nic odkrywczego, bo większość wymienionych artystów usłyszałem w pańskich audycjach. Pomyślałem też, że dodatkowo poszperam trochę w sieci, poszukam w jakichś serwisach streamingowych i może uda mi się znaleźć jakiegoś artystę, który za często nie gościł w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo na przestrzeni lat takich mistrzów harmonijki przecież było wielu. Czy mi się to udało? To podobno ja mam. To już dodaję od siebie, ocenić najlepiej, ale dodaje Mario, jestem też ciekaw opinii słuchaczy. No więc myślę, że te opinie zaczną spływać w miarę rozwoju programu tej audycji, a ja pozwoliłem sobie na drobne modyfikacje listy, którą przedstawił Mario, i właśnie zaczynam od tej modyfikacji, a mianowicie od nagrania Bye Bye Bird Sonnego Boya Williamsona, które Mario umieścił pod koniec swojej listy, a ja ze względu chociażby właśnie na wcześniej wspomniane nawiązanie do sygnału Bielszego Odcienia Bluesa, a także ze względu na swojego rodzaju historyczną sekwencję zdarzeń, teraz proponuję jako pierwsze z listy naszego słuchacza, któremu oczywiście należą się też fanfary.

Fanfary dla patrona. Przypominam, że fanfary w tej audycji zabrzmiały dla naszego patrona i współautora tego wydania Bielszego Cienia Bluesa, Mario Sowy. A teraz już słuchamy Sonego Boya Williamsona i nagrania Bye Bye Bird.

Lista, którą Mario przysłał, obejmuje 13 nagrań. Nie wszystkie z teraz prezentowanych będą zgadzały się z tym, co Mario sobie wymyślił, ale będą to ingerencje drobne i myślę, że może troszkę urozmaicające brzmienie tej właśnie audycji. Na pozycji drugiej swojej listy Mario umieścił utwór Rock Island Line i chciał, żeby usłyszeć ten utwór w wykonaniu Sonego Terry'ego i Browniego McGee. I tutaj pomyślałem sobie, że dokonam drobnej zmiany i zaproponuję bardziej współczesne nagranie, w którym zabrzmi harmonika Sonego Terry'ego. A będzie to fragment soundtracku z filmu Crossroads, do którego muzykę napisał i skomponował Ry Cooder, i właśnie tytułowe nagranie Crossroads usłyszymy teraz, w którym zabrzmi harmonijka Sonego Terry'ego.

wśród harmonikarzy, których zaproponował do tego wydania pierwszego odcienia bluesa Mario, jest kilku klasyków. Jednym z nich jest niewątpliwie Junior Wells. Mario proponuje nagranie zatytułowane Cut That Out, które znalazło się na albumie Blues Higbee Town firmowanym właśnie przez Juniora Wellsa.

Myślę, że gdybym ja układał sobie taką godzinną playlistę związaną z moimi ulubionymi wykonawcami bluesa grającymi na harmonice ustnej, nie zabrakłoby w tym zestawie Kima Wilsona. No i okazuje się, że Mario też zadbał o to, żeby Kim Wilson pojawił się w tym zestawie. To będzie dosyć nowe nagranie, bo pochodzące z wydanej w 2025 roku płyty zatytułowanej Slow Burn, ale kompozycja starożytna, też nawiązująca do Sonnego Williamsona. Tytuł Keep Our Business to Yourself, Kim Wilson.

0: best thing I played all day.
1: Klasyk klasyków, czyli Charlie Musselwhite, jeden z najbardziej znanych, czynnych do dziś harmonijkarzy współczesnych. Rok 2025, album Lookout Highway i z tej płyty nagranie Storm Warn.

Teraz będzie kolejna moja ingerencja do listy Mario Sowy, który wśród swoich ulubionych harmonikarzy wymienił także Sugar Blue i chciałby, żeby zaprezentować nagranie Pontiac Blues. A ja sobie pomyślałem, że pójdę trochę innym tropem, ponieważ miałem okazję spotkać się z Sugar Blue podczas jego pierwszej wizyty w Polsce i wtedy było to dosyć świeżo po kontakcie Sugar Blue z Rolling Stonesami, a zwłaszcza z Mickiem Jaggerem, na którego bardzo narzekał, podkreślając absolutnie czysto biznesowe podejście Micka do obecności Sugar Blue w nagraniach utworu Miss You. Wiązało się to głównie z tym, że finanse, które zaproponował Mick Jagger Sugar Blue, były absolutnie nieproporcjonalne do tego, czego mógł się spodziewać harmonikarz. Ale nie będziemy słuchać teraz Miss You z płyt Rolling Stonesów, tylko Miss You przeniesionego przez Sugar Blue do jego własnego repertuaru nagraniowego, bo oto na albumie Blues Blazes w 1994 roku Sugar Blue zaprezentował własną wersję Miss You Jaggera i Richardsa.

swoim liście do mnie Mario napisał, że do grona ulubionych swoich harmonikarzy zalicza właśnie także Micka Jaggera. I zaproponował Sweet Virginia, nagranie z repertuaru The Rolling Stones. A ja sobie pomyślałem, że może zaprezentujmy Jaggera jako harmonikarza w takim bluesowo-bluesowym repertuarze i w związku z tym, myślę, że Mario mi wybaczy, posłuchamy teraz Micka Jaggera, który towarzyszy Badamu Guyowi w nagraniu You Did the Crime.

Jednym z najbardziej ulubionych harmonikarzy współczesnych, wymienionych przez Mario Sowę, jest Rick Estrin. No i tutaj absolutnie żadnych ingerencji z mojej strony nie będzie, bo Rick Estrin także jest na czele mojej listy współczesnych harmonikarzy. Posłuchamy Ricka Estrina z zespołem The Nightcats z albumu Contemporary i to będzie tytułowe nagranie właśnie z tej płyty.

młode pokolenie harmonikarzy, Will Wild, który w latach 20. tego stulecia dają sobie znać jako jeden z czołowych blues-rockowych harmonikarzy w Europie. Z repertuaru Willa Wild Mario Sowa wybrał utwór zatytułowany Broken Dream Blues.

Wśród swoich ulubionych harmonikarzy Mario Sova wymienia także Stevena Taylora, choć dodaje, że wydaje mu się, że ten ostatni z bluesem może nie ma wiele wspólnego, ale że Mario lubi, jak on gra, i proponuje nagranie z dyskografii Aerosmith zatytułowane Hangman Jury. No więc tutaj znowu dokonałem pewnej ingerencji, bowiem miałem tę niewątpliwą przyjemność rozmawiać kiedyś ze Stevenem Tylerem. Zapytałem go wówczas, czy nie ma w planach nagrania czysto bluesowej płyty. Tyler odpowiedział, że wprawdzie nie ma zdecydowanego planu w tej sprawie, ale być może to nie jest zły pomysł. I potem okazało się, że w 2004 roku ukazał się album Honking on Bobo, który nie dość, że zawiera mnóstwo oryginalnych, starych, dobrych standardów bluesowych, to jeszcze na okładce tej płyty figuruje jako żywo harmonijka ustna. A w specjalnej edycji temu albumowi towarzyszył także mini instrumencik, czyli maciupeńka harmonijka ustna wykonana specjalnie przez firmę Honera na okoliczność wydania płyty Honking on Bobo. Ta harmonijka brzmi tak. Wybacz, Mario, zatem, że nie posłuchamy tego nagrania Aerosmith, które ty sobie wymyśliłeś, tylko posłuchamy utworu Stop Messing Round z albumu Honking on Bobo, oczywiście z udziałem harmonijki, w którą dmucha Steven Tyler.

Kolejne nagranie to, można powiedzieć, oczywista oczywistość. Wszystkim tym, którzy kochają grupę Can't Hit, sprawimy wspólnie z Mario ogromną przyjemność, przypominając największy chyba przebój zespołu On the Road Again.

swoim liście do mnie Mario Sowa napisał, że ostatnio zachwycił mnie Michał Kielak, który ze śląską grupą bluesową gościł w jego rodzinnym Jaworznie i tam dali świetny koncert. Potem Mario grzebał w sieci i stwierdził, że dokonania Michała Kielaka są absolutnie niesłychane. I kiedy zobaczył, na ilu płytach ten facet gra, to szczęka mu opadła. Dobrze, że mamy takich artystów, napisał też Mario Sowa. I zaproponował nagranie z albumu wspomnieniowego. To jest taki hołd złożony jednemu z pionierów polskiej harmoniki bluesowej, czyli Ryszardowi Skibińskiemu. Ten utwór nosi tytuł Wódka Blues.

No i zbliżamy się już teraz do końca programu zaproponowanego przez naszego patrona Mario Sowa. Mario napisał na koniec swojego listu: ostatni utwór na mojej liście ma najmniej wspólnego z bluesem. Nosi on tytuł That's What Friends Are For, ale myślę, że Stevie Wonder na harmonijce zagrał tu świetnie. Absolutnie zgadzam się z tą opinią i z radością przypomnę historyczne nagranie firmowane przez Dionne Warwick z udziałem wielu znakomitości, bo poza Stevie Wonderem usłyszymy tu także Gladys Knight i Eltona Johna. To był pierwszy odcień Bluesa zredagowany wspólnie przez Mario Sowę i Jana Chojnackiego. That's what friends are for. Na zakończenie tego wydania Boba.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nowaliki spod baobabu. Lato 2020 roku nie jest specjalnie przychylnym czasem dla nowalijek płytowych. Już jeżeli coś się trafi atrakcyjnego, to zazwyczaj jest to taka nowalijka odgrzewana, czyli po prostu powrót do dawnych nagrań, tyle tylko, że teraz ukazują się one w formie nieco wzbogaconej, a to o remastery, a to o outtake'i, a to o nagrania wcześniej niepublikowane. W tym wydaniu nowalijek spod baobabu zajmiemy się na początek nowalijką nieco przywiędłą, bo z 1974 roku, kiedy to ukazał się świetny zresztą album The Rolling Stones zatytułowany Goat's Head Soup. No więc teraz ukazuje się ponownie ta płyta, oczywiście wyczyszczona, zremasterowana, a dodatkowo jeszcze wzbogacona o drugą płytkę CD, ile tam tych płytek analogowych jest, już nie liczę. No więc na tej drugiej płytce CD są różne ciekawostki. Pierwsza ciekawostka to jest utwór zatytułowany Scarlet. Troszkę tak wynika z opowieści i Stonesów, i Jimmy'ego Page'a, który jest tutaj tą atrakcją, że to było nieco przypadkowe spotkanie. Led Zeppelin kończył sesję nagraniową w studiu, a Rolling Stonesi gotowali się, by wejść do studia po Zeppelinach. I wtedy doszło do czegoś na kształt jam session. Keith Richards z Jimmy'em Page'em zaczęli sobie tam plumkać na gitarach, no a potem doszło już do nagrania konkretnego utworu, który właśnie nosi tytuł Scarlet. Dodatkowo jeszcze w tym utworze atrakcja dla miłośników grupy Traffic, bo na basie gra tutaj Rick Gretsch. Druga nowalika jest już nieco mniej przywiędła, bo wywodzi się oryginalnie z 1989 roku, a więc z tego czasu, kiedy po 7 latach przerwy Stonesi wyruszyli na trasę i z tej trasy powstał fantastyczny zresztą album Steel Wheels. No i teraz będą Steel Wheels Live, ileś tam znowu tych płyt, nie wiem, ze 4 chyba, masę nowości, masę ciekawostek, no i te ciekawostki, które są szczególnie interesujące dla nas, dla blues fanów, no bo jest tam po pierwsze Little Red Rooster z Ericiem Claptonem, no a po drugie, co jeszcze może bardziej atrakcyjne, jest też i wersja Boogie Chillin. John Lee Hooker, Eric Clapton i The Rolling Stones. No więc raz Stonesi z 74 z Jimmy'em Page'em i dwa The Rolling Stones z Johnem Lee Hookerem i Ericiem Claptonem z 1989 roku.

0: Thank you.
1: Zmienimy teraz dramatycznie nastrój, no i zmienimy też nastawienie nowalijkowe, bo to jest absolutnie nowiutka płyta, która ukaże się na rynku w lecie 2020 roku. I to jest album Mary Chapin Carpenter zatytułowany The Dirt and the Stars. Mary Chapin Carpenter jest artystką, która święciła wielkie triumfy w latach 90. Wtedy czterokrotnie, rok po roku, została nagrodzona nagrodą Grammy jako Best Female Country Vocal Performance. No i wtedy też sprzedawała miliony płyt na całym świecie, złota, platyna i tak dalej, i tak dalej. Nie zaprzestaje Mary Chapin Carpenter swojej działalności nagraniowej, choć zapewne już nie osiąga takich szczytów popularności. I z tej jej tegorocznej płyty wybrałem dwa numery, a wybrałem je dlatego, że w aranżacji tych nagrań słychać pięknie brzmiący Hammond. A Hammond zawsze dodaje każdemu nagraniu, w moim przekonaniu, takiej niesłychanej, przyjemnej dla mojego ucha aury. No więc Mary Chapin Carpenter w dwóch nagraniach z albumu The Dirt and the Stars, American Stooge i Where the Beauty Is.

I kolejna dramatyczna zmiana nastroju i tempa i natężenia, bo to będzie pierwszy utwór sygnalizujący wejście na rynek The Georgia Thunderbolts, zespołu, który ma zasilić znakomity zresztą zestaw artystów, którzy do dziś uprawiają tak zwanego Southern Rocka. The Georgia Thunderbolts zaprezentują się w pierwszym swoim singlu, który nosi tytuł Lend a Hand.

tych nawalnikach zmieniamy nastrój co kilka minut. I teraz po tym żywiole do Georgia Thunderbolts absolutna zmiana klimatu. Powrót do katalogu Boba Dylana, ale nie jego katalogu wykonawczego, tylko jego katalogu kompozytorskiego. Emma Swift, młoda australijska wokalistka, nagrała płytkę zatytułowaną Blonde on the Tracks, no, nawiązującą do przynajmniej dwóch tytułów znakomitych albumów Dylana z przeszłości. I tam posłużyła się całkowicie jego twórczością, oczywiście interpretując te nagrania po swojemu. Wybrałem z tej płyty prawie 12-minutową wersję Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Oto jak kobieta interpretuje ten utwór. Emma Swift.

Kolejny powrót do przeszłości i teraz wystąpi Billy Stewart, wokalista, który swoim głosem rozbawiał mnie wtedy, kiedy święcił swoje największe triumfy i kiedy teraz powrócił z albumem, w którym pojawiają się jego stare przeboje, ponownie wzbudził uśmiech, ale taki uśmiech zadowolony na moim steranym latami obliczu. Największy przebój Billy'ego Stewarta sprzed lat, Summertime, i to w tej tak zwanej długiej wersji, prawie 5-minutowej.

I na koniec to, na co Państwo zawsze bardzo czekają, czyli Joe Bonamassa, też odgrzewana troszkę nowalika, bo to będzie po 20 latach powrót do debiutanckiego albumu Joe Bonamassy zatytułowanego A New Day Now. Ten album ukazał się oczywiście jako remaster, no ale także wzbogacony został o 3 nagrania wcześniej niepublikowane, a zarejestrowane też mniej więcej w tym czasie. I wtedy Joe Bonamassa znajdował się pod opieką i wielkim wpływem muzycznym Stevie'ego Van Zanta, znanego także pod ksywką Little Steven. Stevie jest kompozytorem 3 utworów, a Joe Bonamassa podporządkował się pomysłowi aranżacyjnemu Stevie'ego Van Zanta i w ten sposób powstały 3 nagrania, które noszą tytuł Hey Mona, I Want You and Line of Denial. Proszę Państwa, oto Joe Bonamassa z Stevenem Van Zantem z odnowionego albumu A New Day Now.

ci, którzy znają dorobek nagraniowy Joe Bonamassy, wiedzą, że album A New Day Now rozpoczynało nagranie Cradle Rock, czyli własna wersja Joe Bonamassy żywiołowego blues rocka Rorego Gallaghera sprzed wielu lat. I pomyślałem sobie, że na zakończenie dzisiejszych nowalijek, choć to nie jest żadna nowalijka, tylko po prostu przypomnienie czegoś pięknego, będzie właśnie Cradle Rock Rorego Gallaghera w oryginalnym nagraniu z 1973 roku. To były nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W Bielszym odcieniu bluesa melduje się Jan Chojnacki i w tym wydaniu tej słynnej audycji przedstawię Państwu historię. I będzie to historia jednego gitarzysty. No i od razu niech zabrzmi muzyka, bo wtedy zapewne większość z moich stałych słuchaczek i słuchaczy domyśli się, kto będzie bohaterem tej opowieści.
3: What do you say? You know what to do on a crow. When I point at you, you say crow as loud as you can. We're gonna start it out. Crow on three, everybody, to the high heavens. Crow on three, ready? One, two, three.

0: you. We love you, baby. Thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście, jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym, jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał

Doyla Bramhalla II i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Ha, skąd my to znamy?

Have you ever loved?

To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań, a już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80. można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert Collins, Jimmy Vaughan.

W 1990 roku doszło wreszcie do czegoś, na co Jimmy Vaughan bardzo czekał od wielu lat, czyli do wspólnego nagrania ze Stevie Rayem, czyli jego młodszym braciszkiem. Zrealizowano wówczas album zatytułowany po prostu The Vaughan Brothers i absolutnie absurdalna historia, jaką było tragiczne odejście Stevie'ego Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley, sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które no, były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab. Oto jak bracia zagrali na jednej, jedynej wspólnej płycie.

0: wait, wait. Put those boots back on. Cios, jakim była śmierć Stevie'ego Ray'a, zaważyła także na kilku następnych latach w twórczości Jimmy'ego Vaughna. Jak opisuje w książeczce, o której opowiadałem, w tej jego traumie bardzo pomocny okazał się Eric Clapton, który wielokrotnie namawiał go do podjęcia kariery, do wyjścia na scenę, i tak naprawdę Jimmy Vaughn uważa, że to jest właśnie największa zasługa Erica Claptona, że on powrócił do grania wśród żywych. A tę swoją traumę potrafił też przełożyć na muzykę. Pamiętają Państwo zapewne nagranie Six Strings Down, które wielokrotnie Jimmy Vaughn wykonywał i na swoich płytach, i podczas koncertów, także podczas tych koncertów, którym towarzyszyli mu inni znakomici gitarzyści wspominający Stevie'ego Ray'a Vaughna, ale na ten swój jubileuszowy zestaw Jimmy Vaughn wybrał Six Strings Down w wydaniu akustycznym. Tylko on, gitara, no i oczywiście jego głos. To nagranie powstało już bardzo współcześnie, w 2019 roku.
1: This is called Six Strings Down. That was written by the Neville brothers, Art Neville and his brothers. And they sent it to me after Stevie got killed and I changed it. And changed the lyrics and kind of made my own version out of it, changed it up, and this was what we put on the record many years ago. And then it's popular at funerals now. People call me, my friends call me and want me to come sing it at their funerals. So that's the real story. So

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

Hey!

Jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Barton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Barton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits, i podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

9 maja 2020 roku odszedł na zawsze Richard Pennyman, znany bardziej jako Little Richard. Mówił o sobie King of Rock and Roll. Miał do tego pełne prawo, tak jak prawo do używania tego królewskiego tytułu mieli Elvis Presley, Chuck Berry, Fats Domino. No i myślę, że wśród tych, którzy jeszcze są wśród nas, to prawo ma jeszcze jeden. Jerry Lee Lewis. Little Richard był artystą, który wywarł wpływ na całokształt współczesnej popkultury. Przyznają się do tego ci najznakomici z The Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin i Bobem Dylanem na czele. Także o jego wielkim wpływie na ukształtowanie swojego wyobrażenia o muzyce mówił zawsze Czesław Niemen, nazywając tego artystę Mały Richard. W tej audycji nie posłużę się kanonem najlepszych, najbardziej znanych i tych pomnikowych nagrań Little Richarda, a raczej chciałbym prześledzić, oczywiście w ogromnym skrócie, wpływ, jaki wywarł on swoim życiem artystycznym na artystyczne życie innych wielkich tego muzycznego świata. Ale nie można pominąć choćby jednego podstawowego, pomnikowego, rock'n'rollowo bardzo znaczącego nagrania. Oto jedno z nich. Long Tall Sally.

Long Tall Sally. Singiel z tym nagraniem to była pierwsza płyta, jaką kupił sobie Keith Richards. No a potem przecież Stonesi wielokrotnie krzyżowali swoje artystyczne drogi z Little Richardem. Long Tall Sally zaśpiewał też Paul McCartney, naśladując owo słynne woo i przejmując je na stałe do swojego repertuaru wokalnych popisów. Wspominałem także o tym, że muzycy Led Zeppelin uważali i uważają, jak sądzę, nadal Little Richarda za artystę, który wyznaczył im pewien kierunek. Proszę posłuchać teraz dwóch nagrań starego, bo z 1957 roku, nagrania Little Richarda utworu Keep a Knockin', no i troszkę młodszego, ale też przecież wiekowego, bo z 1971 roku, nagrania Led Zeppelin Rock and Roll. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na introdukcję perkusyjną. Tę oryginalną w nagraniu Little Richarda w wykonaniu Charlesa Connora, no i potem tę również niby oryginalną w wykonaniu Johna Bonhama.

Te wielkie pomnikowe nagrania Little Richarda doczekały się oczywiście setek, jeżeli nie tysięcy różnych innych interpretacji. Myślę też, że teraz, kiedy o tym artyście świat sobie przypomniał, znowu usłyszymy nowe wersje starych numerów Little Richarda. Był też czas, kiedy on sam do swojego królewskiego repertuaru włączał nagrania artystów, którzy wcześniej już w pas mu się kłaniali. Proszę posłuchać krótkiej wiązanki trzech takich piosenek, a będą to Get Rhythm z repertuaru Johnny'ego Casha, Brown Sugar, zapożyczone od The Rolling Stones i na koniec I Saw Her Standing There, brzmiące trochę tak, jakby sam Little Richard je skomponował i wymyślił, a nie Lennon z McCartneyem.

Legendą obrosła współpraca, a może nawet przyjaźń Little Richarda z Jimim Hendrixem. Tę ich współpracę opisuje szczegółowo Zdzisław Pająk w swojej niesłychanie dogłębnej biografii Jimiego Hendrixa zatytułowanej Szaman Rocka. Nie ma stuprocentowej pewności wśród znawców tematu, czy i ile nagrań dokonali wspólnie Little Richard i Jimi Hendrix. Podobno z całą pewnością są tylko dwa. No i te dwa za chwileczkę sobie przypomnimy, głównie ze względów kronikarskich, bo nie są to nagrania wybitne. Ich tytuły I Don't Know What You Got i Dancing Around the World. Little Richard i Jimi Hendrix.

Little Richard wniósł do świata rock'n'rolla puls niezwykłej energii. I ta energia pulsowała i pulsuje do dzisiaj w repertuarze wielu, wielu wykonawców. Przygotowałem teraz taką pigułę. Będzie to zestaw 8 nagrań wykonawców z bardzo różnych kręgów muzycznych, którzy zafascynowani muzyką Little Richarda poprzez lata dawali tej fascynacji dowód. Kolejno wystąpią w tym bloku amerykańscy wariaci MC5 i Tutti Frutti, James Brown, Kansas City, The Animals, The Girl Can't Help It, Johnny Winter, Slipping and Sliding, Tom Jones, Bamalama Bamaloo, John Lennon, wiązanka Rip It Up i Ready Teddy, Otis Redding, Lucille i na zakończenie Creedence Clearwater Revival, Good Golly, Miss Molly. Bom, bom.

Tak jak to bywa po odejściu znaczącego twórcy, tak i tym razem, kiedy odszedł Little Richard, sieć internetu zalały wspomnienia i podziękowania wielkich i mniejszych gwiazd światowego show biznesu. Podziękowania za wszystko, co Little Richard wniósł do współczesnej kultury. Mnie najbardziej ujął Bob Dylan, który powiedział coś takiego. Był moją jasną gwiazdką i światełkiem przewodnim, kiedy byłem małym chłopcem. Jego duch ożywił we mnie moc działania. Oczywiście będzie żył wiecznie, a jednocześnie jest tak, jakby zniknęła część mojego życia. I za chwilę Bob Dylan wystąpi i zaśpiewa. Będzie to pieśń, która stanie się częścią albumu nowego Boba Dylana. Ten utwór nosi tytuł False Prophet, fałszywy prorok.

I na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze raz wiązanka największych hitów Little Richarda. I to będzie fragment płyty, którą firmowali Delaney and Bonnie and Friends. Wśród tych przyjaciół oczywiście znaczącą rolę odgrywał wówczas Eric Clapton. To był pierwszy odcinek bluesa, przez Radio Baobab mówił Jan Chojnacki. A teraz Little Richard Medley.

Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa to tytuł nie do końca zobowiązujący, ściśle określający ramy tej audycji, bo moglibyśmy sobie też przyjąć inną, nieco rozszerzającą nazwę, różne odcienie bluesa, różne warianty bluesa, no bo i o tym pewnie już moi stali słuchacze i stałe słuchaczki wiedzą, że nie zawsze koncentrujemy się na tak zwanym bluesie, ale na różnych jego wariantach, odnogach i właśnie odcieniach. No i myślę, że właśnie ta audycja będzie taka trochę zwariantowana. Ale zanim opowiem o tych wariantach, posłuchajmy czegoś, co na pierwszy rzut ucha może wydać się właśnie takim odstępstwem od normy blues.

Get Back Beatlesów jest powszechnie uważane za jedną z najbardziej ubluesowionych pieśni skomponowanych przez Lennona McCartneya i wykonywanych przez całą czwórkę. Właśnie, czwórkę. A w tym przypadku to jest piątka, bo to jest jeden z bardzo nielicznych przypadków, kiedy The Beatles zdecydowali się dorzucić do swojej własnej słynnej firmy jeszcze jedno nazwisko. The Beatles with Billy Preston. Bo właśnie w tym przypadku okazało się, że udział Billy'ego Prestona, keyboardzisty i organisty, jest na tyle istotny dla wybrzmienia całości tego dzieła, no, że należało go uwiecznić jako współautora nagrania. Nie kompozycji, tylko nagrania. No i to mi podsunęło taką myśl, że może warto by było przyjrzeć się historycznie różnym znakomitościom sceny muzycznej, tego zazwyczaj drugiego planu, które to znakomitości na przestrzeni półwiecza, czy może nawet już w tej chwili prawie 100 lat, ubarwiali swoją maestrią w nagrania innych artystów, a sami zazwyczaj pozostawali nieco w cieniu. Nawet sobie sporządziłem taką listę tych wykonawców, właśnie Billy Preston, Ian Stewart, Reese Winans, Chuck Leavell, Alan Price, Nicky Hopkins, no i nasz Wojciech Karolak, czyli znakomici klawiszowcy, którzy sprawiali, że nagrania innych brzmiały bogaciej i bardziej atrakcyjnie, niż gdyby ich nie było. I właśnie to miała być taka audycja, ale kiedy zacząłem sobie przypominać, jakież to bogactwo dźwięków dorzucił do nagrań innych artystów Billy Preston, no to okazało się, że nie można tylko tak naskórkowo potraktować tej sytuacji. No i okazało się, że będzie to audycja głównie poświęcona jednak Billemu Prestonowi, a jej dopełnieniem będzie jeszcze kilka nagrań innego znakomitego keyboardzisty, czyli Iana Stewarta. Zacznijmy od Billego Prestona. Ten jego kontakt z muzykami The Beatles miał też swoją kontynuację już wtedy, kiedy The Beatles chylili się ku rozpadowi, albo już w zasadzie nie istniała czwórka jako zespół. Wydaje się, że najbliższym duchowo i muzycznie spośród czwórki Beatlesów był Billemu Prestonowi George Harrison, co zresztą potwierdziło się w 1970 roku, kiedy to właśnie Harrison został producentem albumu Billego Prestona, płyty zatytułowanej Encouraging Words. Przypomnijmy sobie tytułowe nagranie z tego albumu. Dodatkową atrakcją, myślę, dla słuchaczek i słuchaczy Pierwszego Odcienia Bluesa jest to, że w tym nagraniu nie tylko bierze udział George Harrison, ale także Eric Clapton. Encouraging Words, 1970. W roli głównej Billy Preston i jego słynni koledzy.

Oczywiście Billy Preston to nie tylko ten, który towarzyszył innym wielkim tego świata. Przecież miał własne wspaniałe sukcesy, nagrywał własne płyty, otrzymał dwie nagrody Grammy za, no, że tak powiem, własny udział w świecie muzyki. No ale zgodnie z tym założeniem, które sobie dzisiaj przyjąłem, skoncentrujemy się na jego współudziale w sukcesach innych. Teraz już z lat 70. przenieśmy się do XXI stulecia. John Mayall, ja nie pamiętam, czy on we wczesnym okresie swojej działalności korzystał ze współpracy z Billym Prestonem. Być może państwo mi to jakoś wypomną albo przypomną. Ale skoro jesteśmy już w XXI wieku, to przypomnijmy sobie Johna Mayalla z Billym Prestonem z albumu Along for the Ride. Tam znalazły się dwa nagrania, w których właśnie zasadniczą rolę towarzyszącą Johnowi spełniał Billy Preston. Ten utwór nosi tytuł World War Blues.

Te związki sentymentalne i muzyczne Billego Prestona z George'em Harrisonem musiały też znaleźć swoje ujście wtedy, kiedy już po odejściu George'a Harrisona zorganizowano słynny koncert poświęcony jego pamięci. Album Concert for George dokumentuje to wydarzenie, a dwa nagrania na tej wspaniałej zresztą koncertowej płycie są firmowane właśnie przez Billego Prestona. Oto jego wersja Isn't It a Pity?

0: Billy Preston.
1: Wzorem wielu artystów amerykańskich Billy Preston przyznawał się zawsze do gospelowej proweniencji. Zdarzało mu się w późniejszej karierze uczestniczyć też w takich przedsięwzięciach, które nawiązywały do tej zacnej tradycji muzyki amerykańskiej. W 2005 roku Joe Henry, znakomity producent, zresztą też i wykonawca, zorganizował sesję nagraniową, której rezultatem był album zatytułowany I Believe to My Soul. Zgromadził do nagrań kilku znakomitych artystów, którzy zawsze wykazywali się w swoich nagraniach inspiracją muzyką gospel. I z tej płyty pochodzi też wspólne nagranie Billego Prestona i Mavis Staples. Tytuł That's Enough.

0: Belgia.
1: Jednym z ostatnich kontaktów Billy'ego Prestona z jego dawnymi współpracownikami była płyta Road to Escondido, czyli album wspólny firmowany przez J.J. Cale'a i Erica Claptona, rok 2006. Nie zabrakło też wśród tych nagrań dźwięku organów i innych instrumentów klawiszowych obsługiwanych przez Billy'ego Prestona. A całą płytę rozpoczynał utwór Danger, bardzo nasączony brzmieniem organów Billy'ego Prestona.

Tak jak już mówiłem, druga część tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa będzie przeznaczona wspomnieniu Iana Stewarta, tego nieszczęsnego i niedocenianego przecież oryginalnego członka grupy The Rolling Stones. Management Stonesów uznał, że nie pasuje on ani swoim wyglądem, ani sposobem życia do reszty Stonesów, no i pozostał przez wiele, wiele lat w cieniu, sprawując jednakowoż bardzo istotną rolę kogoś na kształt kierownika muzycznego, no i ubarwiając swoją sztuką pianistyczną wiele nagrań Stonesów. To krótkie wspomnienie o Ianie Stewarcie rozpoczniemy od mojego ulubionego instrumentalnego nagrania Stonesów z czasu, kiedy po raz pierwszy gościli w Chicago i z lubością wykorzystali znakomitą atmosferę i instrumenty, które udostępniło im studio braci Chess, które mieściło się przy South Michigan Avenue 2120. I tak też został zatytułowany ten instrumentalny utwór. 2120 South Michigan Avenue. The Rolling Stones z Ianem Stewartem.

Na chwileczkę odejdziemy teraz od samego bohatera, czyli od Jana Stewarta, żeby posłuchać pochodzącego z 1959 roku nagrania zatytułowanego Oh My Head. Autorem tego utworu jest amerykański rock'n'rollowiec, który wsławił się przede wszystkim swoim wielkim hitem La Bamba, no ale miał też i inne, między innymi właśnie i to. Oh My Head.

Oh My Head Richiego Valensa stało się inspiracją dla członków grupy Led Zeppelin, którzy też przyjaźnili się z Janem Stewartem i zaprosili go do kilku nagrań, między innymi do czegoś na kształt studyjnego jam session. Rezultatem tego spotkania było nagranie Boogie with Stu, które, no, zaraz chwileczkę Państwo się przekonają, w zasadzie było powtórzeniem piosenki Richiego Valensa Oh My Head. To nagranie wywołało pewien konflikt prawny nie tylko z samym Valensem, ale i z współautorem tej jego piosenki. Ostatecznie jakoś osiągnięto w tej sprawie porozumienie i na późniejszych wydawnictwach Led Zeppelin wszyscy zainteresowani już zostali zhonorowani jako współautorzy tego utworu. Oto Boogie with Stu, Led Zeppelin z albumu Physical Graffiti.

Poszukując nagrań Jana Stewarta z kręgu pozastąsowego, dotarłem do płyty firmowanej przez niejakiego Briana Knighta. To był gitarzysta i wokalista, który nigdy nie osiągnął jakiegoś większego sukcesu, ale był dosyć poważany przez uczestników ówczesnej sceny muzycznej i od czasu do czasu zdarzały mu się nagrania ze znajomymi, których świat muzyczny cenił dużo bardziej niż jego samego. Kilkanaście takich nagrań zgromadził na albumie, który zatytułowano Blue Eyed Slide. I tutaj Brian Knight demonstruje swoje umiejętności gitarowe i wokalne w towarzystwie różnych znakomitości, bo poza Ianem Stewartem słyszymy tutaj Charlie'ego Wattsa i Petera Greena. I oto w ich wykonaniu standard naszej bluesowej muzyki, czyli utwór Trouble in Mind.

Przyjaciel Iana Stewarta, Ben Waters, myślę, że kiedyś już zrobiliśmy w pierwszym odcieniu Bluesa prezentację ich wspólnych nagrań, a raczej takiej płyty Bena Watersa, która po śmierci Iana Stewarta miała przypomnieć światu jego istnienie i jego zasługi. W tej płycie współudział wzięli wielcy i bardzo znani muzycy brytyjscy zwłaszcza, ale znalazło się też na tej płycie jedno nagranie, w którym Ben Waters z Ianem Stewartem dali znać o sobie jako o muzycznych braciach. To była stara piosenka Sama Cooka, Bring It On Home To Me. Oto Ben Waters i Ian Stewart.

I na koniec tej audycji, w której mieliśmy dwóch bohaterów, czyli Billy'ego Prestona i Iana Stewarta, jeszcze jedno nagranie Stewarta, tym razem z Georgem Thorogoodem. Tytuł Louie to Frisco. Myślę, że ta moja wstępna idea, która spowodowała, że ten pierwszy odcień bluesa właśnie miał taki kształt, a która przewidywała, że zajmę się innymi wirtuozami instrumentów klawiszowych, którzy przyczyniali się swoją sztuką do sukcesu innych, zaowocuje wkrótce też kolejną audycją z cyklu Pierwszy odcień bluesa. No a dziś jeszcze raz Ian Stewart, George Thorogood, Louie to Frisco. To był Pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to będzie, proszę Państwa, bielszy odcień bluesa, jakiego jeszcze nie było, chyba, i jakiego chyba nie będzie prędko. Tłumaczę. 30 lipca 2025 roku Buddy Guy skończył 89 lat. Z tej okazji postanowił zaprezentować światu swoją nową płytę zatytułowaną Ain't Done with the Blues. To album doskonały. Rzadko używam takich określeń, bo też i rzadko zdarzają się takie właśnie artystyczne zjawiska, a ta płyta Buddy'ego Guya, oczywiście w kontekście takim około bluesowym, jest właśnie zjawiskiem niezwykłym ze względu na swoją jakość. Po pierwsze, Buddy Guy w fantastycznej formie, po drugie, w rewelacyjnej formie również jego przyjaciel i producent Tom Hambridge. I myślę, że w równym stopniu za niezwykłą wartość tej płyty odpowiadają ci dwaj osobnicy. Buddy Guy jako ktoś, kto firmuje, a Tom Hambridge jako ktoś, kto tę firmę, ten brylant oprawił we wspaniałą ramę. Pomyślałem więc sobie, że skoro taka jest okazja, to podejmę się niezwykłego jak na bielszy odcień bluesa zadania, żeby przedstawić po prostu całą płytę. A jest to album niezwykle rozbudowany, bo trwa prawie 70 minut, no i zawiera 18 nagrań. Więc to wydanie bielszego odcienia bluesa będzie dłuższe niż zazwyczaj. Ale ze względu na to, że ta płyta jest świetna, więc zawartość tej audycji będzie równie interesująca. Mam nadzieję. Album rozpoczyna króciutkie, jednominutowe nagranie akustyczne samego Buddy'ego Guya z jego gitarą akustyczną, z Martinem. Tytuł tego utworu Hooker Thing. I to jest, jak na końcu tego krótkiego wstępu muzycznego mówi Buddy Guy, jeden z pierwszych numerów bluesowych, jakie opanował.
3: You ready for me now? Yeah.

0: I was laying down, heard my mama and papa talking, heard papa tell mama, let that boy boogie woogie, cause it in him, and it got to come out, boogie chillin', that's that old John Lee Hooker shit, man. Yeah, that's the first thing I ever learned how to play, man. Yeah.
1: Hooker Thing, taki tytuł nosi ta króciutka akustyczna introdukcja zawierająca osobiste zwierzenie. Zresztą takich osobistych, autobiograficznych akcentów na płycie Ain't Done With The Blues jest mnóstwo. Chociażby numer 2, który nosi tytuł Been There, Done That. Been there, done that. Czyli można by to przetłumaczyć, byłem tu i ówdzie, robiłem to i tamto. Do Buddy'ego Guya, który tym razem gra na swoim elektrycznym stratokasterze, dołączają, uwaga, Tal Wilkenfeld, basistka, ta przede wszystkim znana ze współpracy z Jeffem Beckiem. Jest również drugi gitarzysta wspomagający Buddy'ego Guya w prawie wszystkich nagraniach, czyli Rob McNally. Na klawiszach gra sam Chuck Lavelle, który korzystając z tego, że ma chwilę wolnego od stonsów, postanowił zagrać tym razem z Buddy'em Guyem. No i oczywiście uzupełnia ten skład producent i jednocześnie perkusista Tom Hambridge. Been there, done that.

Numer 3 na tym albumie to utwór zatytułowany Blues Chase the Blues Away. Myślę, że to taka piosenka, która może być hasłem dla wszystkich bluesowych zgromadzeń. Bo tytuł mówi i pieśń też, że blues odgania wszelkie troski, wszelkie zmartwienia. Tutaj też jest pewien element autobiograficzny, bo Buddy zwierza się, że ilekroć słuchał nagrań B.B. Kinga czy innych wielkich bluesmenów, to zawsze smutki pryskały i znikały. W tym nagraniu na basie gra już Glenn Worth, a na fortepianie Kevin McKendry.

Numer czwarty nosi tytuł Where Are You At?, który nawiązuje też do wspomnień Buddy'ego Guya z Luizjany, a konkretnie z Nowego Orleanu. Padają tutaj nazwy różnych słynnych i związanych z muzyką i z bluesem miejsc nowoorleańskich. No a do tego pojawia się pierwszy gość, czyli Criston Kingfish Ingram, który towarzyszy Buddy'emu na gitarze, a także udziela się wokalnie. Where you at?

looking for you. W kolejnym nagraniu nie ma gości, jest natomiast nawiązanie do najbardziej chyba tradycyjnej formy elektrycznego bluesa. Wprawdzie jest to kolejny blues, który skomponował Tom Hambridge, ale brzmi on tak jak najprawdziwszy, najbardziej korzenny bluesowy standard. Blues on top.

18 nagrań na tym albumie. Z tych 18 Tom Hembridge jest kompozytorem lub współkompozytorem 14. To jest jedno z niewielu, które pochodzą z dokonań wcześniejszych innych artystów. To jest kompozycja Eddiego Jonesa, znanego jako Guitar Slim. Tytuł I Got Something For You. Charakterystyczny rytm tego nagrania wyznacza Tom Hembridge, który oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego gra tutaj na bongosach oraz dwóch zaprzyjaźnionych muzyków, którzy dostarczają rytmicznego klaskania, czyli Emil Justin i Tommy McDonald. I Got Something For You.

To już siódme nagranie z albumu Ain't Done With The Blues. Pojawia się kolejny gość, Joe Walsh, który towarzyszy Badu Gajowi po pierwsze jako gitarzysta slide, a po drugie jako wokalista. How blues is that?

Nagranie numer 8 nosi tytuł Dry Stick. No, tak na pierwszy rzut oka dosyć zaskakujący tytuł, czyli Suchy Patyczek. Po pierwsze, to jest jedyne nagranie na tej płycie, której współautorem jest sam Buddy Guy. Oczywiście wspomaga go tutaj niezawodny Tom Hambridge, a także tekstowo Gary Nicholson. Do tego dochodzi jeszcze współudział w chórkach Michaela Hicksa, no i przede wszystkim jest tutaj słyszana też gitara Joe Bonamassy. A o co chodzi z tym Suchym Patyczkiem? Otóż to jest nawiązanie też do zamierzchłej przeszłości. Z dzieciństwa Buddy'ego Guya w Luizjanie, w której to czasami zdarzały się też mokre i nieco chłodniejsze dni i wieczory i wtedy trzeba było ogrzewać pomieszczenia, w których znajdował się mały Buddy Guy, a żeby to zrobić, trzeba było dysponować suchą podpałką i mamusia zawsze mu mówiła, żeby trzymać zapas suchego chrustu, a więc zestaw owych dry sticks, czyli suchych patyczków.

0: rainy day.
1: It Keeps Me Young, kolejne nagranie, w którym pojawia się znakomitość gitarowa i wokalna, choć należąca, jak sądzę, do troszkę innego świata niż Buddy Guy, bo pojawia się tutaj Peter Frampton. Wspólnie z Buddym wykonują kompozycję Toma Hembridge'a z tekstem Richarda Fleminga It Keeps Me Young.

Jesus Loves the Sinner. No, już sam tytuł sugeruje pewne nawiązania do muzyki gospel. W związku z tym pojawiają się goście. Nie jeden gość, tylko goście, no bo zespół The Blind Boys of Alabama. No i po raz pierwszy też na tej płycie rozbrzmiewa dźwięk Hammonda B3, za którym zasiada Mike Rojas. Buddy Guy, The Blind Boys of Alabama, Jesus Loves the Sinner.

Wkracza do studia sekcja dęta. Na saksofonie gra Max Abrahams, na trąbce Steve Patrick. To sesyjni muzycy z Nashville, których oczywiście zaprosił do studia Tom Hambridge. Tytuł tego utworu: Upside Down.

0: Jak Państwo może wiedzą, podczas swoich żywych koncertów Buddy Guy często pomiędzy utworami gawędzi, a to wspominając jakieś własne wydarzenia, a to nawiązując do historii bluesa. Na albumie Ain't Done With The Blues mamy do czynienia z dwoma takimi przypadkami. Ten pierwszy otwierał płytę i tam Buddy wspominał Johna Lee Hookera, natomiast w tym króciutkim fragmencie trwającym minutę Buddy wspomina Lightning Hopkinsa. One from Lightning.
1: I could give you a Lightning Hopkins one if you want it. He did like this. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a whole lot of tricks resting here on ice. Little Lightning Hopkins.
2: Thank you, buddy.
1: All right.
0: I wracamy do autobiograficznych wątków. Utwór nosi tytuł I Don't Forget. Są takie chwile z przeszłości, których Buddy Guy nigdy nie zapomni, a które wiążą się z tym nieszczęściem amerykańskiego społeczeństwa, czyli z przejawami segregacji rasowej. Buddy wspomina w tym numerze, jak to kiedyś został usunięty z basenu, bowiem był to basen kąpielowo-wypoczynkowy tylko dla białych, a także kiedyś musiał się wysikać pod drzewem, bo nie wpuszczono go do zarezerwowanej dla białych toalety. I don't forget.

Jeden z niewielu numerów, których kompozytorem nie jest Tom Hambridge, to utwór Trick Bag. Kompozycja Earla Kinga, spopularyzowana także przez znany nowoorleański zespół The Meters. Trick Bag.

I oto w studiu ponownie pojawia się pani Tal Wilkenfeld ze swoją gitarą basową, a także Chuck Lavelle. I w tym towarzystwie Buddy Guy wykonuje kolejną kompozycję Toma Hambridge'a, Swamp Poker.

Zbliżamy się już do końca tego albumu. To nagranie numer 17. Kolejna pieśń, której kompozytorem nie jest Tom Hambridge, tylko John Maraskalko, znany przede wszystkim z tego, że skomponował kilka fantastycznych przebojów dla Little Richarda, między innymi Good Golly Miss Molly, Ready Teddy czy Rip It Up. Tom Hambridge wspólnie z Buddym Guyem wybrali z jego katalogu też piosenkę oryginalnie przeznaczoną dla Little Richarda. Send Me Some Lovin'.

Album Ain't Done With The Blues kończy akustyczne nagranie starego songu J.B. Lenoira zatytułowanego Talk To Your Daughter. Buddy Guy śpiewa, Rob McNally gra na gitarze akustycznej, a towarzyszy im niezłomna sekcja rytmiczna, czyli Glenn Worth na basie i Tom Hambridge na perkusji. I tak oto dobrnęliśmy do końca prezentacji fantastycznego albumu Buddy'ego Guya Ain't Done With The Blues. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Witajcie dziewczęta i chłopcy, bracia i siostry. W tym wydaniu Bielszego odcienia bluesa mocno staniemy na rozdrożach, crossroads. Wieloznaczność tego określenia znają Państwo doskonale, ale my zatrzymamy się na muzycznym, a konkretnie nawet na gitarowym odniesieniu się do tego właśnie terminu. Crossroads.

Blues Roberta Johnsona, Crossroads, był i jest nadal jednym z stałych elementów repertuaru koncertowego Eryka Claptona. Zresztą nie tylko jego, mnóstwo artystów na całym świecie Crossroads wykorzystuje w swoich koncertach, a także i w nagraniach. Ta wersja, którą przed chwileczką Państwo usłyszeli, to jest wersja pochodząca z 2023 roku, czyli z 7. edycji Crossroads Guitar Festival, imprezy organizowanej przez Eryka Claptona od 1999 roku, z której dochód przeznaczony jest na wspomaganie i prowadzenie Crossroads Center na wyspie Antigua, a Crossroads Center na wyspie Antigua to jest miejsce, które Clapton uruchomił w 1998 roku i jest to przedsięwzięcie mające na celu wyprowadzanie z nałogów alkoholowych i narkotycznych osób potrzebujących. Antigua to niewielka wyspa należąca do niepodległego kraju Antigua and Barbuda. Wysepka zamieszkała chyba przez 80 tysięcy ludzi i dla tych 80 tysięcy ludzi przeznaczonych jest 15% łóżek w przybytku, który ufundował Eric Clapton, czyli w owym Crossroads Center. Zadziwia mnie te 15%, bo łóżek wszystkich jest 36. Nie wiem, jak się wylicza 15% łóżek od 36, bo żadną metodą nie wychodzi mi jakaś pełna ostateczna liczba z tego. No ale umówmy się, że pozostałe 85% łóżek jest przeznaczonych dla potrzebujących ze świata. Tyle jeśli chodzi o Crossroads Center na wyspie Antigua, a my skoncentrujemy się na Crossroads Guitar Festival. 7. edycja odbyła się w Los Angeles, zresztą po raz pierwszy w tym właśnie miejscu, bo dotychczasowe, poprzednie, a było ich 6, odbywały się począwszy od premierowego w Nowym Jorku, potem dwukrotnie był Dallas w Teksasie, dwukrotnie okolice Chicago i ponownie w Nowym Jorku. Festiwal w 2023 roku odbyło się w dniach 23 i 24 września i tak jak to bywało w przypadku poprzednich festiwali, także i ten został nagrany i zdokumentowany wydawnictwem, które ukazało się trochę więcej niż rok później, bo w grudniu 2024 roku. I właśnie z tego wydawnictwa zaczerpnąłem repertuar tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Crossroads na początek wydaje się być naturalnym wyborem. Tutaj główne postaci to Eric Clapton i Steve Winwood. Zresztą także w ich duetowym wykonaniu Crossroads znany jest z wielu poprzednich ich kontaktów muzycznych, także z nagrań. Skoncentruję się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa na tych nagraniach pochodzących z Crossroads Guitar Festival 2023, w tych nagraniach, w których uczestniczą artyści może mniej typowi dla naszego cyklu, bo Clapton dobiera sobie wykonawców i wykonawczynie z bardzo różnych kręgów współczesnej muzyki. O czym zaświadczy kolejne nagranie z tego właśnie festiwalu. Fall Like Rain, znane z albumu Claptona, z albumu Pilgrim Claptona, w tym razem w roli głównej, poza samym autorem, czyli poza Sir Ericiem, usłyszymy The Del McCoury Band. To jest jeden z czołowych i najbardziej znaczących wykonawców muzyki bluegrass w Stanach Zjednoczonych. Nic więc dziwnego, że
Ta wersja Fall Rye Crane będzie wersją bluegrassową.

Her urodziła się w 1997 roku w rodzinie o oryginalnych korzeniach, bo mama jest Filipinką, a tata Afroamerykaninem. Zresztą tata jest również muzykiem, gra na gitarze i podczas występu Her na Crossroads Guitar Festival towarzyszył córce na estradzie. W ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Hold On. To jest kompozycja Her, pochodząca z jej najbardziej znanego albumu, a poza tatusiem Kennym Wilsonem usłyszymy w tym nagraniu także Johna Mayera.

0: dad, Kenny Wilson and the amazing John Mayer.
1: Jak już wspominałem, ta siódma edycja Crossroads Guitar Festival trwała dwa dni i było kilkoro artystów, spośród prawie czterdziestki, która przewinęła się przez te dwa dni pełne gitarowych dźwięków. Znaleźli się też tacy artyści, którzy wystąpili i jednego, i drugiego dnia. Wśród nich ogromną aktywnością wykazywał się Eric Gales, którego za chwilę usłyszymy w znanej kompozycji Dona Nixa Going Down, a towarzyszyć mu będą śpiewający i grający na gitarach Samantha Fish i Kristen Kingfish Ingram.

0: Crossroads Guitar Festival prezentuje oczywiście także i te bardziej kameralne, akustyczne, gitarowe zjawiska. Zatrzymajmy się na jednym z nich, a będzie to duet Taj Mahala i Keb Mo, który wykona utwór If the River Was Whiskey, znany z historycznego wykonania Taj Mahala jeszcze z grupą Rising Suns z lat 60. ubiegłego stulecia. A tym razem w duecie z Keb Mo.
1: How's everybody feeling? You having a good time? Oh yeah! You ready?
2: I'm ready.
1: All right, sure you're ready now?
2: Ready as I'm okay.

0: Thank you, Mr. Moe.
1: Thank you, Mr. Mahone. Yes, sir.
0: Thank you.
2: Jedną ze stałych gościń festiwalu, bo jak dobrze liczę, to chyba na każdym z nich się prezentowała, jest Sheryl Crow. No nic dziwnego, bo wynika to z bardzo długowiecznej i miłej przyjaźni Sheryl z Ericiem Claptonem. W 2023 roku Sheryl Crow wspólnie z Johnem Mayerem wykonali jeden z największych hitów pani Sheryl Crow, czyli utwór zatytułowany My Favorite Mistake.

0: Kolejna wykonawczyni, która się za chwileczkę zaprezentuje, a która wystąpiła na Crossroads Guitar Festival w 2023 roku, jest Judy Hill. Niewątpliwie będzie to jej debiut w audycjach Pierwszy Odcień Bluesa, no bo też nie jest to artystka związana z naszymi bluesowymi korzeniami tak jakoś bardzo dogłębnie, chociaż no, ma w sobie niewątpliwy zaśpiew, który może świadczyć o tym, że ten gatunek muzyczny nie jest jej obcy. Zaczynała jako osoba towarzysząca z słynnym, czy też może nawet najsłynniejszym artystą ostatnich dziesięcioleci drugiej połowy ubiegłego stulecia, bo śpiewała chórki dla Michaela Jacksona, Prince'a i Josha Grobana. No ale oczywiście ma też swój własny dorobek, z którym zaprezentowała się na Crossroads Guitar Festival 2023. Posłuchajmy jej w jej własnej kompozycji zatytułowanej Give Your Love to Someone Else. Towarzyszyć jej będzie na gitarze ponownie Eric Gales.
1: This next song is something that I wrote in a time where I felt like I just, my best wasn't good enough and I was falling short. And no matter how hard I tried, I seemed to not be able to please this particular person. Well, I'm on a long journey of self-growth and understanding that you could never truly love someone until you learn how to love yourself first. But at the time, I was really vulnerable and I wrote these words instead.

0: Spory blok recitalowy, powiedziałbym, miał na Crossroads Guitar Festival 2023 nasz, śmiało mogę powiedzieć, nasz bobowy ulubieniec, czyli Marcus King. I oto on w żywiołowej wersji utworu zatytułowanego Honky Tonk Hell.
1: Oh, yes indeed. Are you feeling good? Put your hands together.

0: Yes, indeed.
1: Mieliśmy już w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa jedno nagranie z okolic Bluegrass i teraz pora na następne, bo zaprezentuje się pani Molly Tuttle, bardzo wszechstronna artystka, wokalistka, grająca na gitarze i banjo i dostarczająca repertuaru nie tylko sobie, ale także innym artystom. W 2023 roku, a więc na swoje 30 urodziny, Molly Tuttle zdobyła nagrodę Grammy jako najlepsza nowa artystka. I myślę, że to sprawiło, że Clapton zaprosił ją do udziału w Crossroads Guitar Festival właśnie w tym roku. Oto Molly Tuttle w utworze Memories of Mother and Dad.

Przegląd atrakcyjnych nagrań z Crossroads Guitar Festival 2023 zakończymy moim zdaniem najatrakcyjniejszym z nich, bowiem nie dość, że usłyszymy w nim trzech fantastycznych instrumentalistów, czyli Roberta Randolfa z jego Slide Pedal Steel i dwóch gigantów współczesnej gitary, czyli Ricka Gailesa i Joe Bonamassy, no to jeszcze mamy do tego repertuar niezwykły, bo to będzie wiązanka klasyki z klasyką. Przy czym ta pierwsza klasyka to jest klasyka bardzo historyczna, bo to będzie fragment utworu dla Elizy z katalogu Ludwika van Beethovena, a te klasyczne brzmienia przerodzą się wkrótce potem w równie klasyczne, chociaż bardziej współczesne brzmienia związane z twórczością Jimiego Hendrixa, czyli konkretnie Foxy Lady. Eric Gales, Joe Bonamassa i Robert Randolph z Crossroads Guitar Festival 2023. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo. Panie i panowie, do Radia Baobab zawitał niezwykły gość. Za chwilę zasiądzie przed naszymi mikrofonami. A oto i on.
1: How are we doing?

Barry Oakley, Dickie Betts, Butch Truck, J.J.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki mówi dobry wieczór w tym wydaniu Bielszego odcienia bluesa i informuję od razu, że to będzie bardzo gitarowe wydanie Bielszego odcienia bluesa, bo też gitara chyba jest najlepszym symbolem instrumentalnym tego kierunku, w którym Bielszy odcień bluesa od ponad 45 lat zmierza. Tą wiodącą gitarą będzie gitara Warrena Haynesa. Skłoniło mnie do tego przeżycie, którego doznałem, odsłuchując wydaną jesienią 2021 roku płytę grupy Government Mule zatytułowaną Heavy Load Blues. To jest taka płyta, która w dużej mierze jest albumem pod znakiem gitarowego mistrzostwa Warrena Haynesa. I to mistrzostwo jest rozłożone na tak naprawdę dwie płyty, bo w tym wydawnictwie, które nosi podtytuł Deluxe, jest jeszcze drugi album, który zawiera kilka numerów, których nie ma na tym pierwszym krążku. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, żeby wyciągnąć z fanów, co się da. No i ja do nich należę i skoro już dałem się wpuścić, to zacząłem słuchać i właśnie na tym drugim krążku jest coś, co zawsze bardzo mnie nęci, czyli kompozycja Little Willie'ego Johna Need Your Love So Bad, którą tak pięknie wykonywał Peter Green, a potem Gary Moore, no i potem jeszcze próbowali do tego podchodzić różni inni artyści. Nie spodziewałem się, że i Warren Haynes zaangażuje się w piękno tego utworu. Zaangażował się i chyba nie żałujemy tego, ani on, ani my, fani. Posłuchajmy. Need Your Love So Bad, Government Mule 2021.

0: Thank you.
1: Brzmieć będzie zatem w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa gitara Warrena Haynesa, ale niekoniecznie ta, którą znamy z jego tych podstawowych związków zespołowych, czyli Government Mule, Allman Brothers Band, czy nawet Dickie Betts Band. Bo chciałbym prześledzić przez ostatnie, powiedzmy, 30 lat różne aspekty brzmień gitary Warrena Haynesa, gitary zresztą też i czasami głosu Warrena Haynesa, który jako fantastyczny muzyk był także obiektem zainteresowań różnych swoich bardziej i mniej znanych kolegów, którzy zapraszali go do studia czy też na wspólne koncerty. Zacznę od płyty, która ukazała się w 1993 roku. Jest to płyta firmowana przez Jenny Mulder, córkę słynnego małżeństwa Jeffa i Marie Mulder, też wokalistkę. Wokalistkę, jak sądzę, taką niespełnioną, której nigdy nie udało się uzyskać statusu, na którą pewnie jednak zasługuje. Gdzieś zawsze była w cieniu, głównie występowała w chórkach, no ale nagrała dwie solowe płyty i ta pierwsza z 93 roku to jest świetna płyta, to jest naprawdę świetny album. Nosi on tytuł po prostu Jenny Mulder, tak jak jej imię i nazwisko, i udało się zgromadzić w studiu wielu fantastycznych muzyków, którzy towarzyszyli Jenny. Jest na tej płycie też jeden utwór, który powraca w moich wspomnieniach i w moich audycjach od czasu do czasu. To utwór zatytułowany No Substitute, do którego słowa napisała sama Jenny Mulder. No a wśród muzyków towarzyszących w tym właśnie nagraniu przede wszystkim David Sanborn, także tatuś Jeff Mulder na gitarze akustycznej, na organach Hammonda Chuck Lavelle, znakomitość klawiszowa, na basie Nathan East, no i także na gitarze slide Warren Haynes. Oto on w tle głosu Jenny Mulder, No Substitute.

Do kolejnego nagrania Warren Haynes napisał komentarz, który w skrócie mniej więcej brzmi tak, że kiedy dojrzewał, jego pierwszą muzyczną miłością była soul, soul music. I większość pieśni, które wówczas ukochał, to były pieśni artystów, wokalistów, którym towarzyszył duet dwóch instrumentów dętych, ukrywający się pod nazwą The Memphis Horns. A ci Memphis Horns to Wayne Jackson, który grywał na trąbce i puzonie, oraz Andrew Love na saksofonie tenorowym. I ten duet muzyków towarzyszył w niezliczonej liczbie artystów wykonujących muzykę soul. Wśród nich był oczywiście Otis Redding, a I've Been Loving You Too Long z repertuaru Otisa Reddinga było ulubioną piosenką Warrena Haynesa, od kiedy ją usłyszał. No i jakoś, choć często grywał ją na koncertach, nie było okazji, żeby zagrać ten utwór w studiu. Dopiero wtedy, kiedy właśnie The Memphis Horns zamierzali nagrać własną płytę, skierowali swoją uwagę także do Warrena Haynesa, no i ten oczywiście bardzo chętnie zapisał się na tę sesję nagraniową i oto proszę rezultat. Memphis Horns i Warren Haynes, I've Been Loving You Too Long.

wśród tych nieoczywistych kontaktów muzycznych Warrena Haynesa zwrócił moją uwagę jego udział w nagraniu albumu Everlasta zatytułowanego Eat at Whitey's. To płyta z 2000 roku. Everlast, choć zaczynał, wydawało się, od zupełnie innych rejonów muzycznych, w XXI wieku osiadł już chyba na dobre w takim około bluesowym klimacie i korzystał także z muzyków, dla których ten gatunek muzyczny jest oczywisty. Wśród nich znalazł się także Warren Haynes. No i właśnie teraz owoc ich współpracy. Mercy on My Soul, Everlast i Warren Haynes.

Taką oczywistą oczywistością, jeśli chodzi o współpracę bluesmana z bluesmanem, była z całą pewnością współpraca Elvina Bishopa z Warrenem Haynesem przy nagraniu albumu Blues Rolls On z 2008 roku. Płytę tę otwierał utwór tytułowy, właśnie The Blues Rolls On. Na gitarze zagrał Warren Haynes, na harmonijce ustnej Kim Wilson, a śpiewał Elvin Bishop.

Kolejna oczywista oczywistość to współpraca Warrena Haynesa z Johnnym Winterem. Album Roots, rok 2011. Done Somebody Wrong z repertuaru Elmora Jamesa. To wymarzony numer dla obu tych gigantów współczesnego bluesa. Johnny Winter i Warren Haynes.

Wprawdzie mówiłem, że w tym przeglądzie gitarowych dokonań Warrena Haynesa nie będziemy zaglądać do nagrań The Allman Brothers Band, ale tutaj jest takie lekkie tylko nawiązanie do tego właśnie pnia, bowiem Warren Haynes został zaproszony na wielki koncert, w którym wielkie gwiazdy amerykańskiej muzyki kłaniały się Gregowi Allmanowi. To był album zatytułowany All My Friends, Celebrating the Songs and Music of Greg Allman. Siłą rzeczy w takim gronie nie mogło zabraknąć Warrena Haynesa, ale w tym nagraniu jeszcze dodatkowo usłyszymy jego duet z Derekiem Trucksem. Nosi ten utwór tytuł End of the Line. Warren Haynes, Derek Trucks w hołdzie Gregowi Allmanowi.

Rock z południa Stanów Zjednoczonych to przecież podstawowa domena Warrena Haynesa. Nic więc dziwnego, że i Lynyrd Skynyrd zabiegał o kontakt z brzmieniem gitary Warrena Haynesa. W 2015 roku ukazał się album zatytułowany One More for the Fans. To jest sprawozdanie z koncertu, który jubileuszowo zagrali muzycy Lynyrd Skynyrd z różnymi bardzo znakomitymi przyjaciółmi muzycznymi. Wśród nich znalazł się Warren Haynes, który z Lynyrd Skynyrd wykonał That Smell.

0: Thank you.
1: Jak myślę, dosyć mało znanym epizodem w karierze nagraniowej Warrena Haynesa był jego udział w sesji nagraniowej Billa Evansa. Bill Evans to zasłużony amerykański saksofonista, który zasłynął przede wszystkim tym, że grywał z Milesem Davisem, ale od wielu, wielu lat też jest samodzielnym artystą, nagrał wiele znakomitych płyt, a w 2016 roku ukazał się album Rise Above, na którym Evans zademonstrował swoją umiejętność dostosowywania się do różnych gatunków muzycznych, także takich około bluesowych. Znalazło się na albumie Rise Above także nagranie Billa Evansa z Warrenem Haynesem. To właśnie tytułowe nagranie z tej płyty.

Jesteśmy już w drugim dziesięcioleciu XXI stulecia, kiedy to Warren Haynes przede wszystkim koncentruje się na pracy z Government Mule. Skupię się tym razem na innych jego osiągnięciach studyjnych i koncertowych. Wielki koncert poświęcony twórczości doktora Johna, który został utrwalony na albumie The Music Mojo of Dr. John, zawiera także fragment, w którym występuje Warren Haynes. I ten fragment nosi tytuł You Lie.

Ten festiwal brzmień gitary Warrena Haynesa w Bielszym odcieniu bluesa zakończymy nagraniem z albumu Risa Wynansa, znakomitego klawiszowca, który w 2019 roku zrealizował album zatytułowany prosto Riz Wynans and Friends Sweet Release. I właśnie na tej płycie znalazło się nagranie, kompozycja Lesa Dudka Take the Time, w którym usłyszymy na pożegnanie tego wydania Bielszego odcienia bluesa Warrena Haynesa. Czy mówiłem, jaki tytuł ma ta audycja? Aha, Bielszy odcień bluesa. A przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, audycja, która ma nas utrzymywać w przekonaniu, że blues jest i ma się dobrze. Tak również brzmi tytuł pieśni, która rozpoczyna to właśnie wydanie naszej audycji. The blues is alive and well.

The blues is alive and well. Być może większość z Państwa kojarzy ten tytuł z nagraniem Buddy'ego Guya. I słusznie, bo myślę, że on głównie spopularyzował to hasło. Ale autorami tej pieśni są Tom Hambridge, producent, perkusista, kompozytor, o którym już wielokrotnie mówiłem w tej audycji, oraz Gary Nicholson. To postać bardzo istotna dla współczesnego bluesa, a nawet powiedziałbym więcej, dla współczesnej muzyki amerykańskiej, bo też ten twórca piosenek dostarczył repertuaru niezliczonej zupełnie liczbie artystek i artystów współczesności muzycznej w Ameryce. Jeżeli zajrzą Państwo na jakąś tam wikipedyczną informację, to w pierwszych słowach tej informacji okaże się, że to jest artysta z kręgu country. Ale to jest absolutnie błędne określenie, bowiem Gary Nicholson stoi ponad podziałami i z równym powodzeniem jego piosenki śpiewają kantrowcy, rockowcy, popowcy, no i przede wszystkim bluesmeni, o czym była już przed chwilą mowa, bo przecież pieśń The Blues is Alive and Well właśnie przyniósł nam jako pierwszy Buddy Guy. Gary Nicholson, rocznik 1949, a więc w 2024 roku święci swoje 75. urodziny i dlatego myślę warto o nim parę słów powiedzieć, ale przede wszystkim posłuchać jego piosenek w wykonaniu jego znakomitych muzycznych przyjaciół. Gary Nicholson zaczynał jako artysta-wykonawca, czyli gitara i śpiew z towarzyszeniem różnych raczej mniej znanych zespołów. Wszystko to w okolicach Nashville. Ale taki przełom przyszedł na początku lat 80. ubiegłego stulecia, kiedy to jego piosenki zaczęli wstawiać do swojego repertuaru znaczący artyści tego czasu. Wśród nich był także T. Graham Brown, którego pierwszy album I Tell It Like It Used To Be zawierał kilka kompozycji Gary'ego Nicholsona, między innymi i tę wesołą piosenkę Rocket Billy.

To był dobry początek, ta pierwsza część lat 80. ubiegłego stulecia dla Garego Nicholsona, bo coraz większa liczba artystów zwracała się do niego o umożliwienie im skorzystania z jego twórczości. Wśród nich znalazła się także Bonnie Raitt, która na swoim albumie Longing in the Hearts z 1994 roku pomieściła kompozycję Garego Nicholsona Shadow of Doubt.

Będę przeplatał wykonawców z wykonawczyniami, tak żeby zachować ten tradycyjny parytet. I teraz jeszcze chciałbym raz wrócić do autorskiego wykonania piosenki Garego Nicholsona. To jest utwór zatytułowany Blues in Black and White, bo to jest artysta także zaangażowany bardzo w ten postępujący zbyt wolno likwidowania różnic pomiędzy białym i czarnym, białymi i czarnymi w Stanach Zjednoczonych. To niewątpliwie coś na kształt bluesowego protest songu. Blues in Black and White, Gary Nicholson.

I wracamy do kobiecego głosu, czyli do cesarzowej bluesa, czyli Etty James. Płyta Let's Roll, rok 2003, kompozycja Garyego Nicholsona zatytułowana Somebody to Love.

Wspomniany już Buddy Guy ma w swoim repertuarze kilkanaście kompozycji Garyga Nicholsona. I to, co jest niezwykłą umiejętnością Nicholsona, to przystosowanie utworu wraz z jego treścią do wykonawcy tak, iż by słuchaczka czy słuchacz mieli wrażenie, że to właśnie ten wykonawca jest autorem piosenki. Tak się stało także w przypadku Buddy'ego Guya. Kiedy kończył 74 lata i wydawał płytę Living Proof, Gary Nicholson skomponował i napisał dla niego piosenkę 74 Years Young.

Wielokrotnie wspierana w moich audycjach wokalistka amerykańska Sean Murphy ma także w swoim repertuarze kilka piosenek Garego Nicholsona. Płyta I'm Coming Home 2023 rok i utwór zatytułowany I'm Not Made That Way. Sean Murphy.

o takiej zdolności Garego Nicholsona do pisania pieśni ponad podziałami świadczyć może kolejne nagranie. Piosenka nosi tytuł Waiting on the Light to Change. Firmowana jest przez gwiazdę muzyki country Randy'ego Travisa, ale z mojego punktu słyszenia największą atrakcją tego właśnie nagrania jest duet Randy'ego Travisa z B.B. Kingiem. No a za wszystkim stoi Gary Nicholson.

light to change. Nasza dobra znajoma, zwłaszcza z festiwalu Rava Blues, czyli Marsha Bull, wielokrotnie korzystała z twórczości Garego Nicholsona. Nagrania kompozycji Garego znajdziemy na kilku jej albumach, także na płycie zatytułowanej Shine Bright z 2018 roku. Oto z tego albumu They Don't Make Them Like That. A Marsha Bull jest również współkompozytorką tego utworu.

Wspominałem już o tym, że Gary Nicholson potrafi napisać utwór tak, żeby maksymalnie dostosować go do wizerunku i do potrzeb wykonawcy. Tak też się stało w przypadku Keba Moe, któremu Gary Nicholson napisał piosenkę House in California. A właśnie cała płyta Keep It Simple Keba Moe, z której pochodzi to nagranie, miała mieć taki charakter bardzo osobisty. I rzeczywiście brzmi ta pieśń tak, jakby sam Keb Moe ją wymyślił.

Jednym z moich najbardziej ulubionych manifestów bluesowych jest utwór zatytułowany Living the Blues, wykonawczyni Tracy Nelson. Ona też jest współkompozytorką tego utworu wspólnie z Garym Nicholsonem. Living the Blues.

Ocenia się, że kompozycje Garego Nicholsona zostały wydane w ponad 600 różnych wykonaniach na różnych wydawnictwach płytowych przez te ostatnie prawie pół wieku. Jednym z najwierniejszych współpracowników i tych, którzy korzystają z twórczości Garego Nicholsona, jest Delbert McClinton. W jego repertuarze jest prawie 50 kompozycji Garego Nicholsona. Oto jedna z nich. To zresztą jest owoc współpracy McClintona z Nicholsonem. Don't Do It. Delbert McClinton and the Self-Made Man.

I jeszcze jedna znakomita dama bluesowa, która także ma w swoim repertuarze piosenki Garego Nicholsona. To Shimika Copeland. Rok 2002, album Talking to Strangers i utwór Living on Love.

I na zakończenie tej krótkiej prezentacji wkładu kompozytorskiego Garego Nicholsona do współczesnej około bluesowej muzyki kolejny ulubiony mój utwór, czyli South by Southwest. Duet wokalny Leroya Parnella z Delbertem McClintonem, no a oczywiście autorstwo Garego Nicholsona. To była audycja Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: No i rzeczywiście to jest Bielszy odcień bluesa i w Bielszym odcieniu bluesa zasłużony redaktor tego cyklu Jan Chojnacki wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy i przystępuje do realizacji założeń programowych, a na początek ma bardzo, bardzo dobrą informację. Otóż

związków z najgorszymi kombinacjami liczby 6, tylko po prostu 662 to jest tak zwany area code, czyli prefiks telefoniczny do numerów, które znajdują się na terenie północnej części stanu Mississippi. Bo stamtąd przecież wywodzi się rodzina Kingfisha. Płytka zawiera aż 14 numerów, czyli 13 zupełnie nowych, świeżych, poza owym właśnie tytułowym 662. A takim introdukcyjnym, bym powiedział, utworem, który otwiera ten album, jest piosenka, która nosi tytuł She Calls Me Kingfish.

Płyta 662 to wspólne dzieło, można powiedzieć, samego Kingfisha i jego producenta Toma Hembridge'a, który dołożył się do wszystkich prawie kompozycji na tej płycie, poza jedną, o której jeszcze za chwilę parę słów powiem. Udział Toma Hembridge'a, do tego już się przyzwyczaiłem, gwarantuje jak gdyby jakość płyty, bo to jest niesłychanie doświadczona jednostka. Zresztą kiedyś zrobiłem specjalną audycję o Tomie Hembridge'u w Pierwszym Odcieniu Bluesa. Jednostka, która nie tylko jest doskonale produkcyjnie zorientowana, no, wystarczy wymienić jego świetne płyty z Barrym Guyem, ale także jest świetnym autorem numerów. No i do tego doskonałym perkusistą, co też słychać w produkowanych przez niego płytach, bo

tamta sekcja, a zwłaszcza bębny, mają bardzo podstawowe znaczenie. Tak też się dzieje i w przypadku tego dzieła, czyli płyty 662, z której teraz przedstawi się nam Kingfish jako jednostka bardzo liryczna w utworze zatytułowanym Your Time Is Gonna Come. You gotta call.

Płyta 662 ukaże się w całości i pełnej dostępności pod koniec lipca 2021 roku. A ja jeszcze dołożę do mojej wypowiedzi dwa słowa na temat utworu, którego kompozytorem nie jest Tom Hambridge, a który już gdzieś chyba też się przewinął w naszych audycjach. Nosi tytuł Rock and Roll. I wbrew temu tytułowi nie jest to jakaś żywiołowa i brawurowa, gitarowo-wirtuozerska pieśń na cześć tej stylistyki rock'n'rollowej, ale coś bardzo, bardzo spokojnego, także lirycznego, ale objawiającego, jak sądzę, prawdziwą duszę Kingfisha, tego młodziutkiego człowieka o niezwykle imponującej postawie. No to posłuchajmy sobie owego bonus tracka. Criston Kingfish Ingram, Rock and Roll.

Pierwszy odcień Bluesa specjalizuje się w zmianach nastroju, zmianach klimatu, stylistyki, a także w tym, że rzuca nas od jednego bieguna do drugiego w sensie czysto geograficznym. No i tak oto z bluesowej ojczyzny przenosimy się do naszej ojczyzny, a konkretnie do miejscowości Pszczyna, w której funkcjonuje od kilku lat organizm muzyczny, który nazwał się Hard Rockets. Opowiem o nich za chwilkę, a teraz proszę nastawić uszu, bo będzie to niezwykle aktualna kompilacja muzyki bardzo emocjonalnej z tekstem niesłychanie aktualnym.

Muzyka członkowie grupy Hard Rockets, tekst Kazimierz Przerwa Tettmajer, tytuł Patriota. Kazimierz Przerwa Tettmajer napisał ten utwór dobre chyba 100 lat temu już, ale aktualność tego tekstu jest nadal bardzo, bardzo żywa. Chociażby taki oto fragmencik poezji Tettmajera. Rozum, wiedza, talent, praca. U nas, bratku, nie popłaca. Postępi cywilizacja w kąt, gdzie wchodzi do gry nacja. To połączenie rockowo-punkowo-bluesowego grania z poezją autorstwa polskich wielkich twórców to nie jest przypadkowa rzecz, jeśli chodzi o Hard Rockets, bo przecież przedtem porazili nasze środowisko muzyczne swoimi elektrycznymi dziadami do tekstu Adama Mickiewicza. Zapewne mają jeszcze w przygotowaniu jakieś inne niezwykłe niespodzianki, o których, a to wiem z rozmowy z liderem zespołu Łukaszem Sojką, będziemy się dowiadywać już niedługo, bo zespół przygotowuje dużą płytę, która niewykluczone, że ukaże się właśnie w dzień owych dziadów, czyli jak kto woli na Halloween. Kiedy pojawi się coś nowego z repertuaru Hard Rockets, niewątpliwie będę do tego wracał, bo chociaż oni się zarzekają, że nie grają bluesa, to słyszę niewątpliwe akcenty korzenne w ich twórczości, chociażby w zaśpiewie gitarowym, czy też po prostu w tym, że to jest pulsująca bardzo muzyka. A teraz dowód na to, że także własna twórczość poetycka nie jest obca Hard Rockets. Oto błękitna sukienka do tekstu Łukasza Sojki, który nie tylko przecież pisze prozą, bo ukazało się już kilka jego książek, ale także jest poetą. Błękitna sukienka na singielku, który otrzymałem, występuje w dwóch wersjach, takiej radiowej, a też niespecjalnie krótkiej, prawie pięciominutowej, ale ja zdecydowałem się na zaprezentowanie słuchaczkom i słuchaczom pierwszego odcienia bluesa pełnego miksu Błękitnej Sukienki, który trwa prawie 8 minut. Z mojej rozmowy z Łukaszem Sojką wynika, że na płycie tej przyszłej mogą się zdarzyć utwory nagrania jeszcze dłuższe. No więc raz jeszcze Łukasz Sojka, gitary śpiew, Łukasz Antes, Hammond, Darek Pecyna, bas i Błażej Chwieralski, perkusja. Błękitna sukienka Hard Rockets.

I wracamy na kontynent amerykański, by zapoznać się z premierową twórczością artysty, o którym jeszcze w zasadzie nic nie wiem, poza tym, że jest dosyć młody i że debiutuje. Występuje jako Rashad the Blues Kid. No, the Blues Kid, czyli bluesowe dziecko, czy sygnał, że jest młody. Nagrał album zatytułowany Blues Me, który nawiązuje trochę do tego klimatu prezentowanego przez Kingfisha, ale no, w nieco skromniejszej formie i jak sądzę no, z mniejszymi nakładami przeznaczonymi na produkcję tej płyty. Ale wydaje mi się, że Russia the Blues Kid to zadatek na porządnego bluesmana. Proszę posłuchać nagrania zatytułowanego Bad Feeling, które jak sądzę przekona Państwa, że mam rację.

A teraz kolejny debiut w Bielszym odcieniu bluesa i to będzie debiut kobiecy. Maria Aurigema, albo Aurigema, bo nie wiem dokładnie jak spelować prawidłowo jej nazwisko, to niezwykle dynamiczna gitarzystka i wokalistka, która jakoś dotychczas nie zwróciła mojej uwagi, a właśnie przy okazji Rashada the Blues Kida, kiedy przeglądałem różne nieznane mi rejony współczesnego bluesa amerykańskiego, odkryłem Marię Aurigemę. No więc muszę bardziej dogłębnie zbadać jej korzenie muzyczne i wtedy Państwu może jeszcze jakieś inne nagranie jej zaprezentuję. A teraz nagranie zatytułowane Bad Fishing, w którym Maria Aurigema prezentuje całą swoją niezwykle dynamiczną muzyczną osobowość.

The Rolling Stones nie ustają w powrotach fonograficznych do dawnych dokonań i właśnie teraz w lecie 2021 roku ukazała się bardzo starannie wydana i dźwiękowo opracowana edycja nawiązująca do ich słynnego koncertu na Copacabanie w Brazylii. Koncert, który wielokrotnie był cytowany jako jedno z największych w sensie globalnego odbioru przez żywą publiczność koncertów w historii. Podobno było tam nawet i 1 000 000 słuchaczy. Ja sobie zapamiętałem kilka świetnych wykonań stonsowych hitów na tym koncercie, ale myślę, że warto sobie od czasu do czasu do tego powrócić, bo rzeczywiście The Stones w tym czasie byli w fantastycznej formie. Oto Sympathy for the Devil z koncertu A Bigger Bang Live, The Rolling Stones.

pilot, watch his hands

Tedeschi Trucks Band. Oni kochają muzykę Claptona, oni kochają ten czas, zwłaszcza w którym Clapton występował ze swoim zespołem jako Derek and the Dominos i ten czas, w którym powstała Layla and Other Assorted Love Songs. W 2019 roku muzycy Tedeschi Trucks Band wykonali pełen zestaw utworów wywodzących się właśnie z tego albumu podczas koncertu i ten koncert został zarejestrowany. Dokonam teraz takiego historycznego porównania dwóch wersji jednego z utworów z tego albumu, czyli Nobody Knows You When You're Down and Out, w wersji oryginalnej, a zaraz potem w wersji tej współczesnej, po niemal 50 latach, czyli w wersji Tedeschi Trucks Band. Oddajmy się zatem na całe 10 minut w słodkie kołysanie bluesa Jimmy'ego Coxa.

Na koniec bonusik. Raz jeszcze Maria Aurigema w nagraniu Ciu, Ciu, Ciu, Boogie. Jak obiecałem, kiedyś wrócę do jej twórczości szerzej, bo na razie wiem tylko, że jest niezwykle dynamiczna i niech ten dynamizm udziela się nam wszystkim przez następne minuty. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Thank you.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. To spotkanie z Bielszym odcieniem bluesa będzie miało charakter części pierwszej planowanej serii. Serii, w której będę chciał przypomnieć nam nagrania związane z

Lloyd ze swoim kwartetem. No a potem, kiedy okazało się, że to jest sukces, zaczęły napływać pieniądze i na przełomie lat 60. i 70. Ten program festiwalu otworzył się również na inne kierunki, czyli na soul, rock, no i na bluesa. I tak na przykład w 69 roku wystąpili Ten Years After, w 70 Champion Jack Dupree, w 72 Muddy Waters i Willie Dixon, byli także Albert King, Kent Heat, Buddy Guy Junior Wells, Etta James i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jednym z najwierniejszych gości festiwalu był B.B. King, który wystąpił tam kilkanaście razy na przestrzeni dwudziestolecia. No więc zaczynamy właśnie od tego, żebyśmy posłuchali B.B. Kinga, a posłuchamy jego nagrania z Casino w Montreux w 1989 roku. I po raz pierwszy to nagranie zostało opublikowane w 2026 na albumie The Montreux Years Live. I oto przed nami król i jego gitara Lucille.

Thank you very much. Walter King on saxophone. Walter King, ladies and gentlemen. To nagranie z festiwalu w Montreux zostało dokonane 24 czerwca 1974 roku. Na estradzie dwie główne postaci, czyli Buddy Guy, gitaria i śpiew, i Junior Wells, harmonijka i śpiew. No a do tego całkiem niezna, można powiedzieć, ekipka towarzysząca, czyli Terry Taylor na gitarze, Bill Wyman na basie, Pinto Perkins na fortepianie i Dallas Taylor na perkusji. Jeden z najsłynniejszych numerów pary Buddy Guy Junior Wells, Hoodoo Man Blues.

Jeszcze lata 70., tym razem 1972 rok. Na festiwalu w Montreux przyjeżdżają Szkoci, czyli zespół Stone the Crows z wokalistką Maggie Bell. W ich wykonaniu usłyszymy Penicillin Blues, którego autorami są Sonny Terry i Brownie McGee.

0: Słuchamy nagrań z historycznych z festiwali w Montreux. Teraz 1 lipca 1973 roku, Centrum Kongresowe w Montreux i na estradzie zespół Canned Heat. W jednym z tych swoich najbardziej historycznych, podstawowych składów, czyli Bob Hyde, śpiew i harmonika, dwie gitary, czyli Henry Westin i James Shane, na klawiszach Ed Bayer, na basie Richard Hyde i na perkusji Adolfo Fito de la Parra. Najsłynniejszy chyba numer Canned Heat, Let's Work Together.
1: And now an oldie but a goodie, let's all work together here. Clap our hands, get down, get snorted here.

A teraz coś bardziej współczesnego, bo to nagranie pochodzi z lipca 2005 roku z Casino Barrière w Montreux. W roli głównej Marianne Faithfull, a z nią między innymi jej wierny gitarzysta Barry Reynolds oraz znany trębacz Lou Soloff. A utwór, no, bardzo historyczny także ze względu nie tylko na samą Marianne, bo usłyszymy System of In. Tę pieśń Marianne Faithfull skomponowała wspólnie z Mickiem Jaggerem i Keithem Richardsem.

0: Cofamy się do 1984 roku. Nadal pozostajemy w festiwalu Montreux. Tym razem koncert w Casino Montreux. Bohaterem tego wieczoru był Luther Allison, któremu towarzyszyła słynna sekcja Muscle Shoals Rhythm Section, czyli Jimmy Johnson na gitarze, Barry Beckett na klawiszach, David Hood na basie i Roger Hawkins na perkusji. Luther Allison, Bad News is Coming.
1: I got the bad news this morning.

Dwa lata później, czyli w lipcu 1986 roku, w tymże Casino Montreux, występuje Mac Rebennack, czyli Dr. John. Tym razem jest to solowy jego recital, tylko on i jego fortepian. Jeden z jego najsłynniejszych numerów, spopularyzowanych również poprzez jego udział w słynnym koncercie i filmie Last Waltz, czyli Such a Night. Yeah, you're right.

I na koniec tego przeglądu nagrań bluesowych z historycznej serii festiwali w Montreux, nagranie artysty, który zawdzięcza Montreux w zasadzie początek swojej kariery. Ale do początków tej kariery wrócimy być może w kolejnych odcinkach poświęconych nagraniu z festiwalu w Montreux, bo tym razem usłyszymy nagranie z drugiego występu Stevie'ego Ray Vaughana i zespołu Double Trouble w Casino Montreux w 1985 roku. Dodatkowo jeszcze poza stałym składem, czyli Stevie Ray, gitara śpiew, Tommy Shannon, gitara basowa, Chris Layton, perkusja i Rhys Winans, klawisze, jest tutaj gość, czyli gitarzysta i wokalista Johnny Copeland. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcinka bluesa poświęconego bluesowi na festiwalu w Montreux Stevie Ray, Johnny Copeland and Double Trouble w nagraniu Tin Pan Alley. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Jack Copeland, ladies and gentlemen. Yes, sir.
1: Everybody.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Nowaliki spod baobabu. Nowaliki zaistniały na antenie Radia Baobab w marcu 2020 roku. No i pod koniec tegoż 2020 okazuje się, że to jest już 33. wydanie tej popularnej audycji. Nowaliki spod baobabu mają to do siebie, że w przeciwieństwie do nowalijek, tych takich, które korzonkami tkwią w prawdziwej ziemi i przynoszą owoce do spożycia, różnią się tym, że teoretycznie wysyp największych nowalijek, zazwyczaj, tak przynajmniej wskazuje historia fonografii, ma miejsce pod koniec roku, czyli październik, listopad. No, ten rok 2020 niewątpliwie jest odmienny od wszystkich innych poprzednich, aby też był odmienny od wszystkich następnych. I dlatego też ten wysyp w czwartym kwartale wcale nie był tak oczywisty. Tak czy owak, pod koniec roku postanowiłem zrobić swoje własne podsumowanie tego wszystkiego, co mi się w 2020 roku spodobało. Chodzi o nowaliki, czyli o płyty, duże płyty, które ukazały się w 2020 roku. Zebrałem 16 takich pozycji i oto właśnie w tej audycji je zaprezentuję. Ciekaw jestem, czy słuchaczki i słuchacze mają swoje ulubione nowaliki 2020 roku i do jakiego stopnia będą się zgadzać z moim wyborem. Myślę, że najbardziej oczywistym wyborem jest album Boba Dylana zatytułowany Rough and Rowdy Ways. Nie spotkałem się z żadnym negatywnym zdaniem na temat tej płyty i w zasadzie no nie ma co tutaj mnożyć jakichś superlatywów, poza tym, że Dylan raz jeszcze potwierdził, że jest nie tylko wspaniałym poetą, ale także świetnym kompozytorem. No i co może nie zawsze było tak oczywiste, także bardzo dobrym wokalistą. Te trzy elementy sprawiają, że album Rough and Rowdy Ways to jest z całą pewnością w moim słyszeniu świata muzycznego album 2020 roku. Z płyty Rough and Rowdy Ways, My Own Version of You, Bob Dylan.
1: All through the summers into January, I've been visiting morgues and monasteries, looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life, is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night and they talk all day. Not for a minute do I believe anything they say. I'm booming someone to life, someone I've never seen. You know what I mean? You know exactly what I mean. I'll take the Scarface Pacino and the Godfather Brando, mix it up in a tank and get a robot commando. If I do it upright and put the head on straight, I'll be saved by the creature that I create. I'll get blood from a cactus, gunpowder from ice. I don't gamble with cards and I don't shoot no dice. Can you look at my face with your sightless eye? Can you cross your heart and hope to die? I'll bring someone to life, someone for real, someone who feels the way that I feel. I study Sanskrit and Arabic to improve my mind. I want to do things for the benefit of all mankind. I say to the willow tree, don't weep for me. I'm saying the hell to all things that I used to be. Well, I get into trouble, then I hit the wall. No place to turn, no place at all. I pick a number between a 1 and 2, and I ask myself, what would Julius Caesar do? I will bring someone to life, more ways than one. Don't matter how long it takes, it'll be done when it's done. I'm gonna make you play the piano like Leon Russell, like Liberace, like St. John the Apostle. I'll play every number that I can play. I see you, baby, on Judgment Day. After midnight, if you still wanna meet, I'll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street. $2 down, not fat far to walk. I'll hear your footsteps, you won't have to knock. I'll bring someone alive, balance the scales. I'm not gonna get involved in any insignificant details. You can bring it to St. Peter, you can bring it to Jerome, you can bring it all the way over, bring it all the way home. Bring it to

Te 16 nagrań z płyt, które zrobiły wrażenie w 2020 roku, nie jest uszeregowanych w jakiś szczególny sposób. Troszkę chronologicznie, troszkę też no, od strony wartościowej. Oczywiście tej wartości, która jest w mojej ocenie istotna, co nie jest zapewne obiektywne. No więc na drugim miejscu Chris Stapleton i jego album Starting Over, który należy już do drugiej połowy 2020 roku. Chris Stapleton wdarł się, można powiedzieć, w szczyty amerykańskiej muzyki popularnej niedawno w porównaniu do Boba Dylana. No i oczywiście nie sposób porównywać statusu tych dwóch wykonawców, ale ma w sobie muzyka Chrisa Stapletona coś z takiej dylanowej świeżości, osadzonej jednocześnie głęboko w tradycji. Świadczy o tym chociażby i to nagranie Devil Always Made Me Think Twice, Chris Stapleton z albumu Starting Over.

Lucinda Williams. Jakaś niezwykła aktywność jest w tym roku u tej artystki. Być może wynika to z odczucia słuchacza, człowieka, który na co dzień nie może uczestniczyć w jej koncertach, bo głównie Lucinda występuje w Stanach Zjednoczonych. No a teraz, kiedy nie ma takiej możliwości, Lucinda skoncentrowała się na działalności nagraniowej, ale też na takiej, która za pośrednictwem tego najbardziej oczywistego medium, jakim jest dzisiaj internet, trafiać może do swoich fanów, słuchaczy i widzów nie tylko w Stanach, ale także i po tej stronie Atlantyku. No więc z kilku albumów, które Lucinda Williams upubliczniła w 2020 roku, wybrałem płytę Good Souls, Better Angels i z tego albumu Man Without a Soul. Bardzo, bardzo publicystyczno-polityczny tekst tego utworu, no ale także ogromna wartość muzyczna, co nie zawsze idzie w parze, jest niewątpliwie trudne do osiągnięcia. Lucinda Williams, Man Without Soul.

Album Diona, Blues with Friends, wydaje się takim przedsięwzięciem dosyć oczywistym i bardzo przewidywalnym, bo to jest dosyć prosty sposób na osiągnięcie pewnej popularności. Zaprasza się do realizacji albumu słynnych kolegów, no i proszę, gotowe. Z tym, że nie zawsze to się udaje w 100%, a myślę, że Dionowi Blues with Friends, czyli granie z przyjaciółmi, udało się doskonale. Z tej właśnie płyty zaproponuję Blues Coming On. W nagraniu uczestniczył tu także Joe Bonamassa, który też w tym roku był, jak zawsze zresztą, bardzo aktywny. No i niech to właśnie nagranie tych dwóch artystów będzie podsumowaniem pracy i jednego, i drugiego. Dion z Joe Bonamassą. Blues Coming On.

Myślę, że tu nie będzie też większych protestów z żadnej strony, jeżeli zaliczę do bardzo ważnych płyt 2020 roku albumu Self-Made Man, firmowanego przez Larkin Poe. Te dwie artystki wprowadzają do współczesnego grania tyle energii, tyle świeżości, a jednocześnie dbają o to, by pielęgnować przeszłość, a przy tym robią to w sposób tak lekki, tak wydawałoby się spontaniczny. Larkin Poe przypomną się w nagraniu Keep Digging.

Kolejny wybór to jak gdyby odstępstwo od zasady, bowiem nie będzie to część albumu, część dużej płyty, ale po prostu nagranie, nowe nagranie, które pojawiło się w 2020 roku, a mówię o Living in a Ghost Town grupy The Rolling Stones. I znów wydawałoby się, że nic nowego, ale właśnie to nic nowego to jest ogromna siła tej orkiestry. Rozpoznawalność od pierwszego dźwięku, świetny puls, świetny groove, dobry tekst, fantastyczny wokal Micka Jaggera. No i generalnie to brzmienie tak tradycyjne, a jednocześnie tak oryginalne i bardzo trudne do podrobienia. The Rolling Stones, Living in a Ghost Town, to chyba można powiedzieć singiel 2020 roku.

Kolejne dwa nagrania być może będą zaskoczeniem dla części Państwa, bo to są nagrania bardzo tradycyjne, wcale nie takie nowe, tyle tylko, że pojawiły się właśnie w 2020 roku na płytach. Za oboma tymi nagraniami stoi Bob Corritore, harmonijkarz, trochę wokalista, a także producent. Producent i archiwizator nagrań swoich z różnymi sławnymi i mniej sławnymi bluesowymi gwiazdami. Takich płyt ze swojego archiwum ujawnił w 2020 roku Bob Corritore 4. Z nich wybrałem dwie. Jedna to są duety z Henry Grayem i to jest album zatytułowany Cold Chills, a druga to jest z kolei seria duetów z Johnem Primerem. I tu Bob Corritore zatytułował tę płytę The Gypsy Woman Told Me. No więc z tych dwóch albumów teraz tytułowe Cold Chills z pierwszej i Keep It Driving z tej płyty o cygańskiej wróżce.

Po jej muzyce Fantastic Negrito kojarzy różne elementy muzyki Ameryki i świata, jednocześnie dodaje do nich taką jakąś swoją zupełnie niezwykłą energię, czasami graniczącą wręcz z histerią, ale wszystko to jest podbudowane bardzo starannym opracowaniem muzycznym, no i takim pomysłem na to, jak ograć coś, co wydawałoby się już dzisiaj ograne. Ten album Fantastic Negrito, o którym mówię, nosi tytuł Have You Lost Your Mind Yet? Ze znakiem zapytania. Moim zdaniem najciekawszym na tej płycie nagraniem jest utwór zatytułowany Searching for Captain Save-A-Ho.

Następny wybór jest spowodowany niewątpliwie moim osobistym stosunkiem sentymentalnym do tego wykonawcy. Mówię o Johnnym Nicholasie, takim troszkę leśnym dziadkiem skrywającym się gdzieś tam w zakamarkach Teksasu, który z rzadka wydaje solowe płyty, ale to są wszystko płyty przepojone ogromną

prawdą o muzyce, którą Johnny Nicholas uprawia od niemal urodzenia. To, co w sztuce jest najbardziej cenne, to jest prawda i naturalność. I właśnie to mnie urzeka zawsze w twórczości Johnny'ego Nicholasa, który dodatkowo jeszcze gromadzi wokół siebie podobnych koleżków, którzy też są prawdziwi, naturalni, niczego nie udają, są związani z tradycją i pięknie ją kultywują. Mistaken Identity to album, który ukazał się w 2020 roku i z tej płyty Johnny Nicholas proponuje She Stole My Mojo. She stole

Będzie teraz bardzo przyjemna niespodzianka z naszego rodzimego podwórka. Joanna Knitter ze swoim Folk Connection nagrała album poświęcony Arecie Franklin. Gonić Aretę Franklin jest niezwykle trudno, bo to jest jedna z tych artystę, która osiągnęła absolut, no a absolut jest praktycznie nieosiągalny, stąd rozumiem ryzyko, jakiego podjęła się Joanna, ale wyszła z tej konfrontacji z twórczością Arety Franklin, jak to się mówi, obronną ręką, a ja bym nawet powiedział, że obronnym głosem i obronną wyobraźnią. Nie naśladuje, robi to po swojemu, a dodatkowo ma wokół siebie świetnych muzyków. Z albumu zatytułowanego po prostu Aretha, Son of the Preacher Man, Joanna Knitter and the Folk Connection.

Sporo ukazuje się teraz albumów znanych artystów, którzy już odeszli z tego świata i których archiwalne nagrania są obecnie wykorzystywane do tego, żeby dodać do nich jakiś element współczesny i ponownie upublicznić je na nowych fonogramach. Taki los też spotkała twórczość doktora Johna. Jego Gumbo Blues, który ukazał się pod koniec 2020 roku, jest odwołaniem do nagrań, które zostały przez doktora Johna zrealizowane w zamierzchłej przeszłości w 1974 roku. Do tej archaicznej formy dograno w 2020 roku drobne fragmenty, a to gitary, a to skrzypeczek. I to wszystko brzmi bardzo składnie. A że bardzo cenię sobie twórczość doktora Johna, no to pomyślałem, że nie sposób pominąć tego elementu światowej fonografii w podsumowaniu 2020 roku. Z albumu Gumbo Blues Tippi Tina, dr John z Mattem Scofieldem.

Z nowości krajowych 2020 roku na szczególną moją uwagę zasłużył sobie także album zatytułowany Duchy ludzi i zwierząt, firmowany przez organizm muzyczny Waglewski Fish Emade. To zestaw nagrań o nieco minimalistycznym założeniu muzycznym, ale w sposób świetny podkreślającym dzięki temu znaczenie poetyckich tekstów. I nie jest to na szczęście poezja śpiewana. Państwo wiedzą, o czym myślę. To są piękne, kołyszące melodie, którym towarzyszy coś istotnego, co mają do przekazania autorzy tekstów. Z albumu Duchy, ludzi i zwierząt, nagranie Król.

Myślę, że nie sposób pominąć w tym podsumowaniu 2020 roku nowego albumu Anthony'ego Gomeza. Płyta zatytułowana Containment Blues staje się wśród nagrań amerykańskich związanych z bluesem jednym z najważniejszych i to jest podkreślone różnymi sukcesami na listach bluesowych bestsellerów. No to idźmy tropem też tego zachwytu środowiska fanów w Ameryce i my tutaj po tej stronie Atlantyku też potrafimy docenić twórczość Anthony'ego Gomeza. Stop calling women whores and bitches. Anthony Gomez z albumu Containment Blues.

Na zakończenie tego bardzo osobistego i pewnie nieobiektywnego podsumowania 2020 roku dwa nagrania firmowane przez Williego Nelsona, który troszkę podobnie jak Bob Dylan, oczywiście w nieco innym zakresie, w innej estetyce, ale też daje mi takie poczucie tego, że tradycja to nie znaczy odgrzebywanie czegoś z zakurzonej półki. Willie Nelson po prostu jest sobą i dodatkowo jeszcze potrafi otoczyć się fantastycznymi muzykami z nieco różnych półek i pokoleń. Postanowiłem z dosyć obfitego dorobku fonograficznego Williego Nelsona z 2020 roku wybrać na zakończenie tych nowalijek dwa nagrania z albumu koncertowego zatytułowanego Willie Nelson American Outlaw. Posłuchajmy Williego w dwóch nagraniach: After the Fire is Gone i On the Road Again. To były nowaliki spod Baobabu. Przez Radio Baobab mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you, Cheryl.
1: On the road again.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ta audycja powstaje w dniu 78. urodzin Erika Claptona, artysty, który niewątpliwie może być poczytywany za jednego z patronów tego cyklu, cyklu Bielszego odcienia bluesa. To jubileuszowe spotkanie z Erikiem Claptonem będzie przebiegało w oparciu o niezwykłe zupełnie wydawnictwo, które nosi tytuł Six String Stories by Eric Clapton, czyli historia sześciu strunowców według Erika Claptona. To wydana w 2011 roku książka, w zasadzie album, licząca 376 stron, ważąca prawie 2 kg, bogato ilustrowana, no i przede wszystkim opisująca dzieje najbliższych przyjaciółek Claptona. Nie jego słynnych kochanek, tylko jego gitar. W tej książce Clapton opowiada o swojej legendarnej karierze przy okazji komentowania najważniejszych narzędzi jego rzemiosła, czyli gitar. Tutaj po raz pierwszy w tym dziele zebrano instrumenty, które Clapton sprzedał na trzech wielkich aukcjach w latach 1999-2011, a dochód z tych aukcji przeznaczał na założony przez siebie w 1998 roku ośrodek leczenia uzależnień Crossroads. No i w ten sposób czytelnik i obserwator, bo podkreślam, że jest tutaj mnóstwo fantastycznych zdjęć, może prześledzić całą jego fantastyczną karierę, a jednocześnie dowiedzieć się, jakie instrumenty mu w tej karierze towarzyszyły. Każdy opis gitary jest bardzo szczegółowy od strony technicznej, a przy tej okazji możemy się dowiedzieć również różnych ciekawostek z kariery Sir Erika Claptona. W tej audycji przedstawię 10 instrumentów, które towarzyszyły Erikowi w różnych okresach jego kariery. I nie będzie to bardzo chronologicznie ustalona lista, a lista, która wynika po prostu z chronologii, jaką zaproponował Clapton w opisywanym dziele. Zaczynamy od gitary, która nazywa się Gibson ES-350. Została zbudowana w 1956 roku i była to gitara, którą słynną uczynił Chuck Berry. Właśnie taka promocyjna fotografia Chucka Berry'ego z tą gitarą w jego czarnym smokingu była wykorzystywana do promocji ówczesnych nagrań Chucka Berry'ego, nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berry'ego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berrymu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. Wee Wee Hours, Chuck Berry i Eric Clapton.

Następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumentu Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu. Going Down.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ricka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Ericka Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

Niewątpliwie najsłynniejszą gitarą Claptona jest Fender Stratocaster z 1950 i 57 roku. Jak to możliwe, że gitara jest sygnowana aż dwoma latami pochodzenia? Ano stąd, że to był składak. To jest składak własnoręcznie złożony przez Claptona. I kiedy w 1970 roku z zespołem Derek and the Dominoes był na tournée po Stanach Zjednoczonych, zaszedł do słynnego sklepu gitarowego w Nashville, Tennessee, do sklepu Showbad. No i tam zaprzyjaźniony właściciel tego sklepu, niejaki Buddy Emmons, zaprosił go na zaplecze, gdzie leżały różne, wydawało się już nikomu niepotrzebne gitary. Clapton kupił cały ten złom i z tego złomu złożył sobie potem słynną Blackie, która na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za prawie $1 000 000. No, nic dziwnego, bo to był instrument, który towarzyszył mu w wielu słynnych przedsięwzięciach. Z tych słynnych wybrałem koncert w sali Rainbow w Londynie ze stycznia 1973 roku, kiedy to Brownie zagrała Bell Bottom Blues.

0: Thank you.
1: Przyszła kolej na gitarę akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700, a kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down the Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Low, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Pierwszy odcień bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Pierwszy odcień bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa. Jak ja się cieszę, jak słyszę te nutki i te słowa, bo to jest taki moment, taka chwila, a potem taka godzina, z którą no, wiążą mi się jak najsympatyczniejsze wspomnienia już od wielu, wielu lat. Wiem też z opinii słuchaczek i słuchaczy, że część z Państwa słuchających też lubi ten czas, ten moment i tę godzinę. No więc z tą przyjemnością zanurzmy się teraz w muzykę. A muzyka będzie dzisiaj zróżnicowana i choć ta audycja jest realizowana w czasie, kiedy mróz trzaskający spowił znaczną część naszej ojczyzny, to mam nadzieję, że muzyczka będzie nas grzała. I oto pierwszy numer, który może nie jest specjalną tak zwaną grzałką, czy też nie ma w nim elementów łojenia, ale jest to bardzo przyzwoita piosenka z gatunku blues pop.

Gatunek blues pop to sam sobie wymyśliłem. Nie wiem, czy on funkcjonuje w obiegu profesjonalnym, ale myślę, że taka piosenka właśnie może ubiegać się o takie zaszufladkowanie. Tytuł piosenki All Around the World, a wykonawca to Quinn Sullivan. Wielokrotnie już występował w różnych audycjach w Radiu Baobab, no ale tym razem jest okazja szczególna, bowiem 26 marca Quinn Sullivan skończy 21 lat, a więc będzie miał taką pełnoletniość, która upoważnia go już do chyba biernego i czynnego kandydowania na przykład na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych albo coś w tym rodzaju. W każdym razie Quinn Sullivan to już jest dorosły mężczyzna, a przecież wszyscy pamiętamy, kiedy miał te swoje 11 czy 13 lat i u boku B.B. Kinga czy też Buddy'ego Guya imponował światu swoją niesłychaną techniką gry na gitarze, no i tym swoim cieniutkim głosikiem dośpiewywał też wszystko to, czego gitarka nie mogła dograć.